kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to chuj z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

Patrz, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast widać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, w bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki tołby. Każdy mądry. Hondy, które nie

0: Na dojazd do pracy gramy wam najlepsze hity. To The Weeknd i jego Save Your Tears w RMF Max.
1: Jest szósta, a ty gdzie? No właśnie, ale my wiemy, gdzie jest Flash. Jest u nas.
2: Jest teraz w RMF Max.
3: Jesteśmy na 96,7 FM, słuchacie RMF Max Kraków, Kinga Nega. Zapraszam na Flash. Policja podsumowała wakacje na małopolskich drogach. Doszło do ponad 590 wypadków, zginęło 21 osób, 679 zostało rannych. W okresie od 26 czerwca do końca sierpnia mundurowi skontrolowali łącznie 89 tysięcy pojazdów. Ujawniono niemal 70 tysięcy wykroczeń.
4: Spośród setek zatrzymanych praw jazdy ponad 400 odebrano za przekroczenie prędkości. I tak nie dość, że się śpieszyliśmy w te wakacje, to niektórzy mieli odwagę jechać na podwójnym gazie, bo ponad 1740 kierowców wsiadło za kółko pod wpływem alkoholu. Spowodowali oni ponad 40 wypadków, w których 48 osób zostało rannych. Przyczynili się również do 107 kolizji, przyznaje starszy aspirant Kamil Szumny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
5: Dodatkowo jeszcze 47 kierowców było pod wpływem środków odurzających.
4: Policjanci zatrzymali również prawie 4140 dowodów rejestracyjnych.
3: Tyle Przemek Błaszczyk. Ojciec doniósł na swoich synów, a synowie na swojego ojca. Teraz o nietypowej rodzinnej awanturze w gminie Czernichów, niedaleko Krakowa. W tle narkotyki i broń.
6: Funkcjonariuszy do domu wezwał 61-latek, który znalazł u swoich synów, 19 i 28-latka, marihuany. Około 20 gramów. Młodszy z mężczyzn, 19-latek, przyznał się do posiadania narkotyków. Usłyszał zarzuty, za które może trafić do więzienia na 3 lata. 28-latek po przesłuchaniu został zwolniony. Synowie w trakcie interwencji pokazali natomiast policjantom miejsce, gdzie ich ojciec trzymał broń, w podłodze, na piętrze ich domu. 61-latek został zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji.
3: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, dodaje Maciej Sołtys. Projekt mostu nad Rudawą przechodzi właśnie audyt rowerowy. Ten ma być gotowy w marcu 2027 roku.
7: Aktualnie można taką pierwszą koncepcję tej przebudowy zobaczyć na audycie rowerowym, ponieważ ten projekt taki wstępny trafił właśnie na audyt rowerowy. No tam największą trudnością, jaką mają projektanci, to jest pewne uzgodnienia z konserwator zabytków, ponieważ ten most ma pewne elementy zabytkowe, które warto zachować, a trzeba go oczywiście poszerzyć, między innymi dlatego, żeby zmieścili się tam rowerzyści i mieli pełną drogę dla rowerów.
3: Tyle Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Urzędnicy, jak podkreślają, nie chcą trudniać życia kierowcom rok po roku, stąd budowa nowej przeprawy ruszonej wcześniej w 2028. Airbus otwiera w Krakowie centrum inżynieryjne dla samolotów pasażerskich. Do końca przyszłego roku firma chce zatrudnić od 30 do 50 specjalistów, a docelowo ponad 300. Krakowski zespół będzie pracował między innymi nad projektowaniem, testowaniem i certyfikacją nowych konstrukcji lotniczych. Koncern zapowiada także współpracę z krakowskimi uczelniami.
0: 5:58. Wiecie, kto nie śpi?
8: Cześć, cześć. Nie śpi to motorniczy, bo musi zawieźć pasażerów bezpiecznie do innej pracy.
0: Ale tam się wszystko tłucze. Mam nadzieję, że jajek nie wiezie.

0: na dobrą rozgrzewkę. Tobi Romeo i Fly High 8 po 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my chcemy, żebyście się wszyscy dobrze poznali. Pytaliśmy was, ekipo, jaka praca, nie śpi, przybijają sobie piątkę, ludzie niesamowici. Jesteście ekstra? Siemanko.
0: Baczność.
3: Wojsko nigdy nie śpi. Pozdrawiam serdecznie.
2: Od razu bezpiecznie.
0: Od razu, dobrze, że nie śpią.
4: Górnictwo nie śpi, Sośnica. 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
2: Pozdro, Sośnica, dobrze, że nie trzeba było głęboko do was schodzić.
0: Zasięg, że mają, super.
5: Pozdrawiamy.
6: Branża rowerowa. Sezon jest cały rok.
5: Ja widziałam właśnie takiego rowerzystę w rękawiczkach, już w kapturze, w czapce, ale jest sezon, cały czas jadę. Jest mi ciepło, jest mi ciepło.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i branża rowerowa musi jeszcze opony na zimowe zmienić.
2: Tak,
0: no,
2: jest.
0: No, nie? No, jesienne, zimowe i tak dalej.
5: Super, że nie śpicie i słuchacie RMF Max. Jesteśmy z wami w pracy od samego rana i mamy hity na maksa. Temper City i Self Aware to 10 minut po 6.
0: Bez was nie ma tego programu.
5: Nie. Yeah.

0: Od samego rana w RMF Max gramy tak, żeby w środę chciało wam się bardziej. Marlon Hofstadt, 17 minut po 6.
1: Przepraszam, wyrwało mi się, bo 3-4. Polska, polska reprezentacja kobiet do lat 20 awansowała z fazy grupowej na Mistrzostwach Świata, moi drodzy. To jest ogromny sukces. Wczoraj pokonujemy Meksykanki 2-1.
2: Wow.
1: I lecimy, nie?
0: Brawo, dziewczyny.
2: No to jest jakiś koszmar dla lewego. Przecież to już teraz nie jest jedna gówniara z paletką, tylko po prostu cała drużyna gówniara. I to z piłką, a nie paletką. Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Zapraszamy na dni otwarte w Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września poznaj z bliska i przetestuj nowego Yarisa Cross. Nowoczesnego, miejskiego SUV-a. Sprawdź najnowsze technologie, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Toyota Dobrygowski od 7 do 12 września. Modlnica Częstochowska 30.
15: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: 6:30. Moi drodzy, najlepsza pora, żeby wstać i słuchać hitów, które wam serwujemy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, kosmiczne informacje od samego rana.
0: Ale to absolutnie sztos.
3: Zróbmy klimat,
4: no,
3: zróbmy
4: już
3: klimat.
4: Nie, no, słuchajcie, co zrobić, jak spotkacie kosmitę? No, trzeba to poważnie przemyśleć i odpowiedzialni ludzie wzięli się za to oczywiście w USA i tam już przygotowano specjalny plan, eksperci, jak się zachowywać i to dotyczy i lekarzy, i policję, i wszystkie reakcje społeczne mają być ściśle zaplanowane. Natomiast jak konkretnie? No, część z tych rzeczy jest jawna, ale część jest tajna.
0: Tak myślałem właśnie.
3: Co zrobić, gdy spotkasz kosmitę?
4: Tak.
0: Biedny, przecież my to w Polsce możemy kursy prowadzić, bo w internecie to ich mamy od groma, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i kosmitów nie brakuje u nas.

0: ale nas przytula od samego rana Somber w RMF Max specjalnie dla was, bo to jest najlepsza ekipa i wasz ulubiony poranek. Wstawaj, nie udawaj.
1: I przy okazji, żebyście mieli jeszcze lepszy humor i żebyście od razu się rozgrzali, zanim wejdziecie do pracy, czas na zabawę, jaką dla was przygotowaliśmy. Mateusz ukrył klucze, a zabawa się nazywa Gdzie są moje klucze?
2: Ponieważ to jest pytanie, które pada najczęściej rano. Gdzie są te klucze? I teraz słuchajcie, mamy taki rebus, taki zagadkę.
0: Gdzie są klucze? To jest gdzie pytanie o poranku. Gdzie te klucze są? Właśnie wypadły. Więc to jest pewnego rodzaju podpowiedź, słuchajcie. Waszym zadaniem jest odgadnąć, gdzie są klucze w studiu RMF Max, gdzie je włożyliśmy.
1: Napisz nam na Messengera RMF Max albo napisz nam wiadomość przez Instagrama, gdzie te klucze zostały ukryte. Już nie powtórzysz tego, nie?
2: Nie powtórzę, ale liczy się, żeby była ciekawa odpowiedź, no i może właściwa też, no nie wiem.
3: Reklama. Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
7: i Klemens prawy.
6: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill.

0: Ale to są hity na 10 minut przed 7. Walk the Moon.
1: Nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i właśnie o tej porze jesteśmy z wami w tym zadaniu, które wydaje się niewykonalne, czyli szukamy z wami kluczy. Szukamy z wami kluczy przed wyjściem do domu.
0: To jest właśnie ta zabawa, w której szukacie razem z nami klucze, które my ukryliśmy w pewnym miejscu.
4: Ciekawe odpowiedzi przyszły.
0: Na przykład Krzysztof napisał, że klucze w torebce są.
4: Tak, blisko, ciekawy pomysł.
0: Blisko najbliżej, ale...
4: Klucze znajdują się w misce z płatkami. To Przemek, oryginalnie, fajne, inspirujące.
3: No jeszcze Dawid stwierdził, że na 100% są w damskiej kosmetyczce.
0: No właśnie, kurczę, nie.
4: Kochani, 0%. Blisko, ale najbliżej był Krzysiek. Klucze są w torebce, ale papierowej z gazety. Wiadomo, bo wszyscy mamy mnóstwo gazet oczywiście, zawsze ze sobą, w butach były, albo w kotłowni.
0: W gazetowni, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Będziemy szukać kluczy, także słuchajcie również jutro RMF Max przed 7.

0: Halo, halo, co ty masz? No, supermoce, wiadomo, bo super gramy, męskie granie orkiestra, supermoce RMF Max.
1: 6 minut do godziny 7, dzisiaj w niektórych miejscach znowu upały 30 stopni, ale są już, słuchajcie, pierwsze modele zimy, tak się okazuje.
0: Wow.
1: W grudniu może być słabo, jeżeli chodzi o śnieg, ale za to w styczniu podobno jak nam przysypie, to się nie odkopiemy. Będziemy łopatować, łopatować i jeszcze raz łopatować.
2: Czyli w tym roku już nie pójdę na sanki.
0: A więcej sensownych informacji we fleszu już za moment.
2: I tak już 20 lat. Sport i pogoda też zaraz będzie.
3: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Macia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Tu RMF Max, jest punktualnie 7. Ania Łopuszańska, dzień dobry w studiu RMF
7: dzień
6: Max,
7: dobry.
6: Pora na flash.
8: Drożyzna na stacjach paliw może wpłynąć na ceny w sklepach. Producenci żywności uwzględniają to w swoich planach.
9: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
10: Ceny naszych produktów są stabilne, natomiast jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, no mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
8: Prognozują producent wędlin Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak. Będzie wygodniej, więcej i na czas. Na trasie Warszawa-Gdynia-Wrocław-Kraków pasażerów mają wozić nowoczesne lokomotywy. PKP Intercity zamówiło 32 maszyny od polskiej firmy Newag. W takim razie sprawdźmy, co to konkretnie dla nas oznacza.
11: Przede wszystkim większą niezawodność połączeń. Nowe lokomotywy mają zastępować starsze maszyny i mogą prowadzić pociągi z prędkością do 200 km na godzinę, mówił podczas forum Alan Berout, prezes PKP.
12: Intercity będzie w stanie bezawaryjnie, punktualnie przewieźć miliony pasażerów.
11: Jest plan, aby podróżowały także za granicę.
8: Tematem zajęła się Martyna Czerwińska. Pierwsze lokomotywy mają być gotowe za 2 lata. Polska jest świetnie przygotowana do zimy. Dostaliśmy pochwałę od Komisji Europejskiej. Chodzi o poziom napełnienia magazynów gazu, bo no pod tym względem wykosiliśmy konkurencję. Polskie magazyny są wypełnione w 96%. Słuchajcie, a to najwyższy poziom w Unii Europejskiej. Dla porównania w Niemczech wynosi on obecnie 55%. W razie problemów tymi zapasami będziemy się musieli podzielić.
13: Rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom.
8: To była Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: Myślałem, że chodzi o magazyny kalesonów.
15: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
8: W hicie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów świetnie zaprezentował się Real Madryt. Królewscy pokonali u siebie Inter 2-1. FC Porto przegrała z Manchesterem City 0-2, a Borussia wygrała z Villarrealem 3-2. Startują Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Biało-czerwoni trafili do grupy B z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Z Portugalczykami w stolicy Bułgarii powalczymy jutro o 15.
16: Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
8: Mówił rozgrywający kadry Marcin Komenda.

0: No mamy solidny powrót lata, no może nie wszędzie, bo nad morzem 21 stopni, 23 kreski w Poznaniu, ale już na przykład Warszawa zanotuje 29, 30 w Katowicach i uwaga, 32 kreski w Krakowie. Także południe kraju naprawdę będzie dziś się walczyć z gorącem, no trzeba będzie odpalić wiatraki, będzie też słonecznie, ale na północy może popadać deszcz.
1: No na lato też jesteśmy przygotowani jak coś, w każdej chwili.
2: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
1: Też przygotowani na ten dzień oczywiście, bo jesteśmy tutaj dobrą ekipą. Ania Łopuszańska z nami.
0: Dzień dobry i do zobaczenia, znów do usłyszenia w zasadzie.
3: Karola Kowalska, Filip Kliber, Mateusz Marek, jesteśmy z wami do dziewiątej. Jest też Michiko, wasza ulubiona, na zegarach 3 minuty po godzinie 7. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: I od razu jest poranek środowy dużo lepszy. Bob Sinclair na 8 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Rany ludzie, co się dzieje? W sklepach będą nowe wózki, czytamy. Co za historia.
0: Oby już... nie na diesla.
3: Taki wózek będziesz już, nie będziesz stać w kolejce do kasy, tylko ten wózek ci wszystko sam zważy, zeskanuje, porabatuje i tylko wydrukuje paragonik, zapłacisz kartą w wózku i będzie też specjalny ekran, żeby wszystko było z podpowiedziami i przepisami. No.
0: I to ja wszystko będzie w momencie, kiedy się włoży te rzeczy do wózka.
3: Dokładnie.
0: Super sprawa to jest.
4: Czyli co, ludzi za kasą można zastąpić.
0: Można.
4: Można. Wózki można zastąpić.
0: Można.
4: No tylko palety są na zawsze.

0: Też go lubimy. Oskar Cyms gra dla was o poranku w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i jeżeli teraz jedziecie do pracy z dzieciakami, odwozicie je do szkoły, to mamy takie jedno pytanie.
1: Ekipa, bo bez was ten program nie istnieje, więc pytamy was, z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
2: Można z własnego życia brać inspirację albo właśnie zapytać się swojego bąbelka obok. Słuchajcie, z czego dzisiaj byście się nie przygotowaliście się? Co odpuszczamy? Na co nie macie ochoty?
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max. Wchodzisz na fanpage, nagrywasz głosówkę, możesz to zrobić przez Instagrama. Z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
3: RMF Max.
2: Będzie śmiesznie.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
6: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
5: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
6: Baw się na koncertach mega gwiazd
5: Justyny Steczkowskiej
6: i Afromental.
5: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
8: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
9: Galeria Kazimierz. Psi Patrol i dinozaury. 11 i 12 września Galeria Kazimierz zaprasza dzieci i rodziców na 2 dni pełne zabawy, emocji i wspólnych przygód. Czekają na Was spotkania z bohaterami Psiego Patrolu, świat dinozaurów i atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny, a więcej informacji znajdziecie na www.galeriakazimierz.pl. Już 11 i 12 września dołączcie do wspólnej zabawy w Galerii Kazimierz.
10: I po reklamie.

0: Z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.

0: przeczucie mam, że tej nocy będzie dobranoc, a na razie jest dobre rano. Tak jest, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Dobre rano, bardzo mi się to podoba. Dobre rano, ahoj. No to ahoj, słuchajcie, dzisiaj was pytamy o to, z czego byście sobie chętnie zgłosili nieprzygotowanie.
3: Zgłaszam nieprzygotowanie z obecności mentalnej, psychicznej, a tym bardziej fizycznej w pracy. No. Ogólnie mam coś ze wzrokiem. Po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy.
2: Nie widzę tego.
0: Może po prostu jesteś krótkowzroczna.
4: Z wyspania się. Spałam dzisiejszej nocy 2 godziny.
0: O matko.
2: To da mniej.
0: Ale współczujemy, przytulamy bardzo mocno.
5: Dzisiaj nieprzygotowanie zgłosiłabym z edukacji zdrowotnej. Moje zatkane zatoki powodują lawinę innych dolegliwości.
0: Ale Kasia, nadajemy ci w takim razie w RMF Max ksywę Ormus. No, bo zatkaną zatokę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Trzymajcie się tam dzielnie, ekipa, jesteście super.
2: Podbijamy wam pieczątkę, nieprzygotowanie, tak. Zaliczone w RMF Max.

0: Swedish House Mafia o tej porze brzmi najlepiej na świecie. Tu RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj. Co jest w kalendarzu dzisiaj? Który to jakoś początek września nadal, prawda?
1: No, ale do października jeszcze trochę zostało, więc studenci, robimy teraz RMF Max głośniej, ponieważ najtańsze miejsce w akademiku kosztuje no jakieś 4,5 stówki miesięcznie za pokój. Za pokój dwuosobowy. A za pokój jednoosobowy o takim wyższym standardzie trzeba zapłacić już prawie nawet dwa koła. Natomiast te ceny w akademikach prywatnych dochodzą do 3,5 tysiąca polskich PLN-ów złotych.
0: To jest luksus, to jest jakby luksusowo.
2: Mieszkania są pewnie jeszcze droższe, najdrożej jest pewnie w Krakowie i w Warszawie, no ale być na studiach to jest jak być prawdziwą miss świata, no wszystko czego pragniesz to pokój na świecie. Gdziekolwiek.

0: spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
1: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
2: Wiesz, co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.

0: ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym, szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kochasz rocka i motocykle? Trzecia edycja festiwalu Motorock. 11 i 12 września w sercu Beskidu Wyspowego w Parku Miejskim w Limanowej. Czekają na Was motocyklowa parada, zabytkowe jednoślady, food trucki i koncerty. Zagrają m.in. Flapjack, Cztery Szmery i Sedes. Motorock. Zapraszają Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Miasto Limanowa, Zlot Food Trucków, Limanowski Klub Motocyklowy Eskadra i Fundacja Limanowska. Szczegóły na Facebooku.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.

A Ray cały czas szuka, Ray cały czas pyta, gdzie jest jej mąż. To Ray, where's my husband w RMF Max Kraków. A my szukamy odpowiedzi na to, co się stało z fotoradarami, które miały pojawić się w Krakowie. No i tutaj zdania są podzielone, bo miasto twierdzi, że nie uzyskało zgody na żaden nowy fotoradar, a z kolei Główny Inspektorat Transportu Drogowego uważa, że to po stronie miasta był jakiś ruch i ten ruch został zaniedbany. Także po jednej i po drugiej stronie nikt się tutaj nie dogadał. A kto na tym korzysta? No kierowcy chyba głównie korzystają. Także nowych fotoradarów nigdzie w mieście nie ma, nic nas nie zaskoczy, a jak będzie miało zaskoczyć, będzie się coś miało pojawić, to na pewno o tym od nas usłyszycie. Wszystkie ważne informacje z Krakowa zresztą usłyszycie już za kilkanaście minut, punktualnie o 11:00. Najnowszy Flash, zostańcie.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.

0: JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: Karolina.
7: Marek.
6: Zuśka.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Hey, this is Kygo.
11: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Kraków 96 i 7 FM.
14: Wybiła godzina 11, to przedpołudnie z RMF Max. Czym żyje Kraków? Skrót najciekawszych tematów już teraz. Kinga Nega, zaczynamy. Upalnie, ale też burzowo zapowiada się środa w całym kraju. IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowych krańców województw dolnośląskiego i opolskiego. Mają one obowiązywać od godziny 17 do 5 jutro rano. Opadom mogą towarzyszyć silniejsze podmuchy wiatru. Aktualne pozostają także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla 8 województw. Dotyczą między innymi podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz śląskiego. Obowiązują do 18. Według IMGW temperatura maksymalna na tych obszarach wyniesie w ciągu dnia do 31 stopni.
15: To jest RMF Max Kraków.
14: Za niecałe 3 tygodnie pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie. O poparcie ostatecznie walczy 8 kandydatów. To Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek i Sławomir Pietrzyk. Ale chociaż wybory już 27 września, to kampania, jak usłyszeliśmy, na razie jest niemrawa w ocenie mieszkańców.
16: Ja jej nie widzę.
17: Zupełnie? Żadnych plakatów?
16: No widzę, trochę widzę, ale wie pan co, jakoś tak nie dociera to za bardzo.
17: Jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
18: No koło mnie nie ma nic, bo mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
19: Bo może ja się za mało z domu ruszam, a nikt mnie nie zagadnął.
14: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Maciej Sołtys. Mobilność dla każdego to hasło tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Wydarzenie potrwa od 16 do 22 września. W Krakowie jak co roku mnóstwo wydarzeń. W sobotę przy M1 powstanie miasteczko bezpiecznej jazdy.
20: Tor do kontrolowanej jazdy najprawdziwszym samochodem. Symulatory. Symulator dachowania. Symulator zderzenia. Symulator poduszki powietrznej. Symulator prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków oraz liczne również takie atrakcje po prostu dla dzieci, żeby również młodzież czy małe dzieci, które tam będą, mogły się równie dobrze bawić jak my dorośli.
14: Zapowiadał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. I jeszcze zaproszenie na wystawę plenerową jutro o 17 na Alei Róż, otwarcie ekspozycji Nowa Huta Dimitrowgrad. Czego się dowiemy?
21: Kto budował obydwa miasta, tak? Jak wyglądały poszczególne etapy ich powstawania? No, Nowa Huta szybko stała się częścią Krakowa, ale no będziemy porównywać właśnie etapy jej rozwoju razem z rozwojem Dimitrowgradu. Będziemy mówić także o architektach, którzy działali w obydwu miastach, o tym jak Nowa Huta i Dimitrowgrad były wykorzystywane w propagandzie w Polsce i w Bułgarii.
14: Mówił Piotr Kapusta, kustosz w muzeum. Wrześniowy spadek energii, solidna dawka ruchu na pewno wam pomoże. Na RMF Max, lokalizacja Kraków, rozdajemy zaproszenia do Squash Park Wieliczka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Dziś Kraków ma być skąpany w słońcu. Zdaniem synoptyków przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe, prawie bezchmurne niebo, brak opadów deszczu, no i bardzo ciepło. Uwaga, na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 32 stopnie. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby wieje dzisiaj z południowego zachodu, ciśnienie w normie. W nocy już więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i temperatura w okolicach 14 kresek, a od jutra ochłodzenie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Hitów na maksa u nas nie zabraknie, od tego w końcu macie RMF Max. Mam nadzieję, że wam też nie brakuje kawy, że nikt wam tej kawy nie rozlewa. Rafał, pozdrawiam. Mieliśmy drobny wypadek w naszej radiowej kuchni, ale na całe szczęście wszystko udało się ogarnąć, także wszyscy cali i zdrowi. Kawy na liczniku się zgadzają. A jeżeli u was występują jakieś niedobory kawowe, to polecam nadrobić, nadgonić. Od tego jest środowe przedpołudnie. Już po 11:00 Natalia Kawałek. Cześć, dzień dobry. A to Temper City na początek tej godziny.

Oskar Cyms doskonale brzmi w RMF Max Kraków i zachęca, żebyśmy bez końca robili rzeczy, które kochamy i bez końca się też przy okazji ruszali. To na pewno powie wam wasz trener osobisty. A jeżeli nie macie osobistego trenera, to pozwólcie, że ja się w niego na moment zamienię i podpowiem fajną aktywność fizyczną, jaka czeka nas w Krakowie. A czeka nas night skating, czyli okazja do tego, żeby wieczorem sobie pojeździć po mieście na rolkach. Zbiórka jutro o 19:30, a start przejazdu o 20:00. Gdzie to się będzie działo? Na placu przed Muzeum Narodowym, a później bardzo fajna traska będzie do zrobienia. Poszczegóły odsyłam was przede wszystkim na Facebooka. Możecie zaglądać na profil Night Skating Kraków, bo to oni to wszystko organizują. A dodam tylko, że ta edycja jest wyjątkowa, bo jest charytatywna, więc moi drodzy, no lepszej okazji, żeby pojeździć i zrobić coś dobrego, po prostu nie będzie. Także moi drodzy, fajna okazja, żeby sobie pojeździć na rolkach, na wrotkach. Nie musicie mieć doświadczenia, musicie po prostu mieć chęć i jakiś sprzęt do jeżdżenia. Tyle wystarczy. I wystarczy też dać trochę głośniej RMF Max Kraków, a zrobi wam się milej. To Alok Ziba i Portugal The Man.

0: tym numerem staraliśmy się przyciągnąć waszą uwagę, żeby dać wam znać, że czeka na was urodzinowy deszcz nagród i tutaj niespodzianek dla was cała masa. Dzisiaj płacimy 3000 zł za odebranie telefonu w naszej zabawie, więc jeżeli odbierzesz telefon w finale, to na pewno na 100% wygrasz gwarantowane 3000 zł, ale masz też szansę na 10 tysięcy złotych, a w naszych koszach prezentowych są też inne doskonałe nagrody. PS5, projektor do filmów, hulajnoga elektryczna. Te rzeczy mogą należeć do ciebie. Co zrobić, żeby właśnie je przygarnąć, żeby mieć je na swoim kwadracie? Wysłać SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 albo zaglądać na rmfmax.pl. Zresztą właśnie na rmfmax.pl czekają na was dodatkowe bonusy w naszej zabawie. A więc śmiało rmfmax.pl, powtarzam raz jeszcze tę stronę i powtarzam SMS-a z hasłem MAX na 7327. Tu się do nas zgłaszacie.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Squash to sport dla ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
9: I po reklamie. Hity na maksa.

Marka, to jest fajna ekipa. Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max z Kraków. Ty masz. A co wy macie? Macie szansę, żeby ponownie wziąć udział w fajnym wydarzeniu, trochę się poruszać i zrobić coś dobrego. Przed nami 10. PKO Bieg Charytatywny w Krakowie. 20 miast w całym kraju to robi, to organizuje. No i Kraków oczywiście też się dołącza. To już w najbliższą sobotę. O 13 można charytatywnie pobiec na stadionie AKF w Krakowie. Poszczegóły odsyłam was na Facebooka, tam najprościej znaleźć szczegóły, na przykład na fanpage'u Biegam, bo lubię Kraków, albo na stronie pkobiegcharytatywny.pl. Miejsca na zapisy cały czas jeszcze są, cały czas jeszcze czekają, więc wy nie czekajcie, zapisujcie się, biegajcie, zróbcie coś fajnego w ten weekend.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym potokiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidl. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kochasz rocka i motocykle? Trzecia edycja festiwalu Motorock. 11 i 12 września w sercu Beskidu Wyspowego w Parku Miejskim w Limanowej. Czekają na Was motocyklowa parada, zabytkowe jednoślady, food trucki i koncerty. Zagrają m.in. Flapjack, Cztery Szmery i Sedes. Motorock. Zapraszają Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Miasto Limanowa, Zlot Food Trucków, Limanowski Klub Motocyklowy Eskadra i Fundacja Limanowska. Szczegóły na Facebooku.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Dziś Kraków ma być skąpany w słońcu. Zdaniem synoptyków przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe, prawie bezchmurne niebo, brak opadów deszczu, no i bardzo ciepło. Uwaga, na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 32 stopnie. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby wieje dzisiaj z południowego zachodu. Ciśnienie w normie. W nocy już więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i temperatura w okolicach 14 kresek, a od jutra ochłodzenie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: RMF Max.
13: RMF Max Kraków.

0: Pogadamy sobie pięknie przez to środowe, już chciałam powiedzieć piątkowe, ale nie, środowe przedpołudnie, za chwilę wybije godzina 12, co oznacza, że za chwilę Irek z Asią się u nas pojawią i się wami zaopiekują i to dobrze, będziecie mieli piękne popołudnie, tego jestem pewna. Tymczasem ja się z wami żegnam i jutro też zapraszam na kawę od godziny 9. Natalia Kawałek, do usłyszenia, wszystkiego dobrego, a no i jeszcze drobny prezent dla was mam.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Kawałek, który dobrze buja, świeżutki na naszej playliście, Deli Supreme, dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
2: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
3: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
4: Hej Kaśka, wybrałaś już studia?
5: Ciągle nie wiem, a ty?
4: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
5: Zostaniesz rolnikiem?
4: Mogę, ale ja akurat wybrałem bioinformatykę i analizę danych.
5: Wow!
4: No, mają bogatą ofertę kierunków gwarantujących fajną przyszłość. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, bioekonomia, browarnictwo i słodownictwo, ogrodnictwo i wiele innych.
5: A inżynieria środowiska?
4: No jest!
5: O, i to kierunek dla mnie!
4: Super! Leć po szczegóły na rekrutacja.urk.edu.pl.
6: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Zapraszamy na dni otwarte w Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września poznaj z bliska i przetestuj nowego Yarisa Cross. Nowoczesnego, miejskiego SUV-a. Sprawdź najnowsze technologie, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Toyota Dobrygowski od 7 do 12 września. Modlnica Częstochowska 30.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.
10: Jestem Radek, a to moja ekipa.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Cześć, z tej strony Gibbs.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Kraków 96 i 7 FM.
17: Dokładnie w południe w RMF Max Kraków najświeższy flash i prognoza pogody Kinga Nega. Cały czas z wami. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Chodzi o 4 miliardy dolarów. Jaki to będzie sprzęt?
18: Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
17: Podkreślał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W sumie od 2023 roku pożyczyliśmy od Amerykanów na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów.
16: To jest RMF Max Kraków.
17: Tragiczny wypadek na Zakrzówku. Na półkę skalną z kilkunastu metrów spadł mężczyzna. Pomimo akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować. Dzisiaj w Krakowie pełnia lata, na termometrach nawet do 32 stopni. Przy zalewach można spodziewać się sporej ilości plażowiczów. Służby apelują o ostrożność. Firma Uber komentuje szaleńczą jazdę swojego kierowcy z siódemką. Jak informowaliśmy, mężczyzna w poniedziałkowe popołudnie pędził mostem imienia księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Kierowca musi liczyć się z utratą dostępu do aplikacji.
19: Uber zapewnił mnie, że po otrzymaniu informacji na temat tego zdarzenia natychmiast podjęto działania mające na celu zidentyfikowanie kierowcy. Wyjaśnia Iwona Kruk, rzecznik firmy Uber Polska.
20: Każdy kierowca na drodze musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. To obowiązek, który nie podlega dyskusji. Dlatego kierowcy, którzy nie przestrzegają przepisów, łamią przepisy lub łamią zasady społeczności naszej platformy, muszą się liczyć z trwałą stratą dostępu do aplikacji.
19: A to oznacza, że rajdowiec z S7 nie będzie mógł świadczyć usług przewozu osób. Niezależnie od tego swoje postępowanie w sprawie prowadzi policja.
17: Tematem zajął się nasz reporter Przemek Błaszczyk. Jutro ostatni nocny przejazd rolkarzy z biurka przy Muzeum Narodowym. Narodowym. Do pokonania 15 km trasą zieloną, dostępną dla wszystkich.
12: Startujemy spod Muzeum Narodowego w kierunku Ronda Grunwaldzkiego, później Monte Cassino, do Łagiewnik. Wracamy z powrotem przez Mateczny na Rondo Grunwaldzki, gdzie odbijamy w Grzegórzecką.
13: Omijacie Grzegórzecką.
12: W Ditla, odbijamy w Ditla, Grzegórzecka, omijamy ten remoncik taką boczną drogą. Później Rondo Grzegórzeckie, Mogilskie, tunel pod galerią, czy tam pod dworcem. No i alejami wracamy pod muzeum.
17: Mówił Robert Sysłon z Akademii Rolkarza. Węgierski przewoźnik podsumował wakacyjne podróże z lotniska w Balicach. Mieszkańcy Krakowa najczęściej latali na południe Europy. Pierwsze miejsce zajęły Włochy, drugie Hiszpania, trzecie Grecja. Na kolejnych znalazły się inne południowe kierunki, takie jak Francja, Chorwacja czy Bułgaria. Podróżni z Małopolski najczęściej wybierali takie miasta jak Mediolan, Rzym czy Barcelona. Mamy bilety na treningi w CrossFit Dekerta 2.0 w Krakowie. Miesięczny karnet do zdobycia na naszej stronie RMF Max, lokalizacja Kraków.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Środa w Krakowie słoneczna i bardzo ciepła. Po południu na termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie. Oczywiście w prognozach bez opadów deszczu można śmiało planować długą aktywność w plenerze. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni, ciśnienie w normie. W nocy pojawi się już więcej chmur, niewykluczone są przelotne opady deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 14 kreski, a jutro już zdecydowanie chłodniej, do 21 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: W każdej chwili Max nadaje hit.
23: 5 minut po południu, dziewiątki przejęły kalendarz. Dziś jest 9.
24: I to będzie piękny dzień. Dzisiaj przez cały dzień możecie mieć życzenia, bo jak są imieniny miesiąca, to się wszystko spełnia.
23: A do tego dzisiaj jest dzień urody, więc także witamy was pięknie.
24: Asia,
23: Asia pięknie jak zwykle, ale dzisiaj to już przesadziła. Asia Meus, a ten drugi to Irek Jakubek. Hej.

0: wszystkim problemom popołudnia robi Adzia i problemy przestają istnieć.
1: Się tego uczyłem, 13 minut
0: po godzinie 12, to jest moja popołudniowa sztuka walki.
1: Wszystkie ważne wiadomości mamy dla was oczywiście także w popołudniu RMF Max. Tak. Dzisiaj dwie są najważniejsze na środę. Mhm. Po pierwsze, nie będzie już więcej CPN, czyli ceny paliw niżej, tak powiedział minister. Mhm. Ale w ogóle się mamy czym martwić, bo paliwo nie będzie droższe niż 10 za litr.
0: Ale nie powiedział czego, nie? Może euro, a może nie.
1: Nie kracz!
0: Dobre popołudnie, tu RMF Max.

0: To jest piosenka o naszym urodzinowym deszczu nagród. Taki mamy konkurs z super nagrodami.
1: Wszystko, czego chcieliście, jest właśnie tu. 3000 za odebranie telefonu i 500 razy więcej szans na finał.
0: Kto chce trafić do finału i za odebranie telefonu już pyk od razu dostać 3000, wysyła teraz SMS o treści MAX na szczęśliwy numer telefonu 7327. MAX 7327.
1: Wy wysyłacie hasło MAX, a my mnożymy każde takie zgłoszenie razy 500.
0: A wszystko po to, by za odebranie telefonu dostać 3000. Wysyłaj MAX na 7327.
2: Reklama.
3: Aha, chyba będzie padać.
4: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
5: Urodziny RMF MAX. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
2: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
1: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
2: A potem?
1: Potem już tylko dobre.
3: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
1: Kto pierwszy, ten mieszka.
3: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
1: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
4: Czy szanownemu panu smakuje?
5: Co za absurd.
4: Cieszę się bardzo.
5: Może dołożę? Z przyjemnością nie odmówię.
4: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
5: Kto? Gdzie?
4: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem z zaklętych rewirów. 27 września.
6: Bilety na biletomat.pl.
7: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
8: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
7: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
8: Baw się na koncertach mega gwiazd
7: Justyny Steczkowskiej
8: i Afromental.
7: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Kraków 96 i 7.

0: Fantastyczna nowa propozycja od Zali. A Zalia podoba się i panom, i paniom. I to jest kolejny dowód na to, że kobiety stają się coraz bardziej podobne do mężczyzn, a mężczyźni do kobiet. Naukowcy to badają.
1: Naprawdę tak jest?
0: Tak jest.
1: I że jak?
0: No, że panowie są bardziej jak panie, a panie bardzo jak panowie.
1: Wow, to ja na przykład mam żonę i tak czułem ostatnio, że tak żyję jakby w takim związku jednopłciowym, nie? Teraz już wiem dlaczego. No bo się częściej spotykam z kolegami, nie? Czy teraz już mam zgodę i

0: Więcej Davida Getty po południu. 21 minut i godzina 13, a dzisiaj gorące południe. Gorące południe jest po południu, a będzie jutro tak jak na północy dzisiaj.
1: Czyli chłodno.
0: Też na południu. Prognoza pogody, którą musicie poznać, żeby wiedzieć, jak się jutro ubrać. Wiadomo, dbamy o was. Jesteśmy ekipa Maxa, razem ją tworzymy. Prognoza najbardziej aktualna już za chwilę.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Kochasz rocka i motocykle? Trzecia edycja festiwalu Motorock. 11 i 12 września w sercu Beskidu Wyspowego w Parku Miejskim w Limanowej. Czekają na Was motocyklowa parada, zabytkowe jednoślady, food trucki i koncerty. Zagrają m.in. Flapjack, Cztery Szmery i Sedes. Motorock. Zapraszają Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Miasto Limanowa, Zlot Food Trucków, Limanowski Klub Motocyklowy Eskadra i Fundacja Limanowska. Szczegóły na Facebooku.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo,
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Pionk oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Środa w Krakowie słoneczna i bardzo ciepła. Po południu na termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie. Oczywiście w prognozach bez opadów deszczu można śmiało planować długą aktywność w plenerze. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni, ciśnienie w normie. W nocy pojawi się już więcej chmur, niewykluczone są przelotne opady deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 14 kreski, a jutro już zdecydowanie chłodniej, do 21 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Pionk oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Hity na maksa i najważniejsze informacje macie w popołudniu RMF Max.
1: No i niestety doszło do wypadku pociągu Intercity w miejscowości Sokolniki Suche koło Radomia. Wszystkie ważne informacje, które musicie w tej sprawie poznać, będą we fleszu za 4 minuty o 13. Zostańcie na szczegóły. Jedźcie bezpiecznie. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
4: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
3: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
6: Jasne! A co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
7: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Wybiła godzina 13, to popołudnie z RMF Max Kraków. Czas na flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zapraszam. Flash o 13:00. Zaczynamy od wypadku na torach na Mazowszu. W Sokolnikach pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Są spore utrudnienia. Ruch na trasie Przysucha-Wieniawa został wstrzymany.
6: Na linii kolejowej 22 między Wolanowem a Przysuchą w miejscowości Sokolniki Suche na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W ten samochód wjechał rozpędzony pociąg osobowy Koziołek. Relacji Szczecin-Lublin wykoiła się lokomotywa i pierwszy wagon.
5: Jak dodaje Krzysztof Berenda, na miejscu pracują już służby.
4: To jest RMF Max Kraków.
5: 32 stopnie, tyle maksymalnie pokażą termometry w Krakowie. Aura zachęca do wypoczynku nad wodą, dlatego służby apelują o ostrożność. Jak informowaliśmy przed godziną, na Zakrzówku dziś na półkę skalną spadł mężczyzna. Jego życia nie udało się uratować.
7: Na miejscu strażacy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową razem z ratownikami WOPR oraz ratownikami medycznymi. W działaniach uczestniczyły dwa pojazdy straży pożarnej, ponad 10 strażaków.
5: Mówił kapitan Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zarząd Inwestycji Miejskich chce wnioskować o kasę na modernizację starego kleparza. To już drugie podejście. Poprzednim razem przetarg nie wypalił, bo zabrakło kasy. Czy tym razem się uda, to wie nasz reporter.
8: To zależy od tego, czy radni zabezpieczą 24 miliony złotych w przyszłorocznym budżecie, bo na tyle dzisiaj szacowana jest ta inwestycja. Jeżeli to się uda, to jest szansa, że prace ruszą w 2027 roku, bo urząd ma już projekt i wszystkie niezbędne pozwolenia.
9: Tak, to prawda. Chcemy zmodernizować stary kleparz. Najbardziej widoczną zmianą będzie zadaszenie całego placu targowego, ale sama inwestycja to zdecydowanie więcej niż sam dach. Przebudowana zostanie nawierzchnia całego placu, powstaną nowe instalacje, nowy system odwadniania, a także nowe boksy handlowe.
8: Wyjaśnia Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich.
5: A tematem zajął się Przemek Błaszczyk. Kraków po raz kolejny przyłącza się do Europejskiego Tygodnia Mobilności. Będzie się dużo działo, między innymi zaplanowano wielką lekcję ekologii czy paradę zabytkowych tramwajów. A w sobotę przy M1 będzie można odwiedzić miasteczko bezpiecznej jazdy.
10: Będzie można przeżyć symulowane, kontrolowane dachowanie samochodu. Nikomu nie życzymy w rzeczywistości nic przyjemnego. Będzie symulator dachowania samochodu, ale też bardzo ciekawy symulator poduszki powietrznej. Ja raz w życiu przeżyłem taką sytuację, w której, mówiąc tak wprost, poduszka powietrzna mi dała po gębie, tak? Również nic przyjemnego, więc będzie można przeżyć taką oto sytuację.
5: Zapowiadał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg. Po pracy czy szkole czas na relaks. Mamy dla Was zaproszenia do Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna na RMF Max, lokalizacja Kraków, do zgarnięcia wejściówki na basen, saunę czy siłownię.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Idealna letnia pogoda w Krakowie. Dziś mnóstwo błękitu i słońca. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe. Parasol zostawiamy w domu, nie będzie potrzebny, a na termometrach dzisiaj wysokie wartości, nawet do 32 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr południowo-zachodni, słaby, chwilami umiarkowany. W nocy pojawi się już więcej chmur, zachmurzenie wzrośnie do dużego, możliwy deszcz, na termometrach 13 kresek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: W dzień urody pięknie Was witamy.
14: Co macie w sobie takiego super pięknego, ale jeszcze nikt tego nie odkrył?
13: No i do tego właśnie są głosówki. Żeby za pomocą głosóweczki na naszym messengerze coś nagrać. Co macie takiego w sobie pięknego, ale nikt jeszcze tego nie odkrył?

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit.

0: Hipnotyzująca jest ta piosenka, to jest Jennifer Lopez i to był Alok i przepraszam, czego się pani śmieje.
1: Przepraszam.
0: Bo to jest rzecz, o której kręci się w głowie i nasz urodzinowy deszcz nagród i hity na maksa, które lecą waszym popołudniowym i wszystko gra.
1: Mamy dla was super propozycję. Tak. Jedno zgłoszenie i szansa na dwa finały. Taka opcja w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu dzisiaj 3000 zł.
0: No i teraz uwaga. Max, takie zgłoszenie leci na numer 7327. I jak wygracie, to sobie zatańczycie właśnie do tej melodii. Max 7327. Warto się zgłaszać właśnie teraz.
2: Reklama.
3: Ręczne rzemiosło. Szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: czy jest.
1: Hej Kaśka, wybrałaś już studia?
2: Ciągle nie wiem, a ty?
1: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
2: Zostaniesz rolnikiem?
1: Mogę, ale ja akurat wybrałem bioinformatykę i analizę danych.
2: Wow!
1: No, mają bogatą ofertę kierunków gwarantujących fajną przyszłość. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, bioekonomia, browarnictwo i słodownictwo, ogrodnictwo i wiele innych.
2: A inżynieria środowiska?
1: No jest.
2: O, i to kierunek dla mnie!
1: Super! Leć po szczegóły na rekrutacja.urk.edu.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
7: I po reklamie.

0: czwartek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: bój, nic się nie bój. Z radia leci coś więcej niż popołudniowy przebój. To są hity, hity na maksa. To jest RMF Max, 26 minut i godzina 14.
1: Kto śledzi tenisa, ten wie, że US Open trwa w najlepsze. Oj. Ale może nie wiedzieliście, że tenisiści narzekają. Narzekają bardzo, że za bardzo na US Open śmierdzi marihuaną.
0: Kometa przeleciała nad kortami Grzegorza na US Open.
1: Na US Open na kortach, tak, śmierdzi.
0: Za bardzo i marihuaną.
1: Za bardzo.
0: Pomyśl sobie, co się dzieje na Wimbledonie. Tam dopiero narzekań nie ma końca. Bo tam są korty trawiaste.

0: Baby Romeo w RMF Max. Ach Romeo, ach słońce. Dzisiaj ostatnia szansa na południu na przykład, żeby przetestować sobie letnie ciuszki, bo idzie o chłodzenie.
1: I jak bardzo zimno będzie w całym kraju, o tym za chwilę. Kto chce być na bieżąco z pogodą i resztą innych ważnych informacji, słucha RMF Max po południu.
2: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.

0: Do 9 września pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Razem jesteśmy RMF Max. RMF
1: Max. Kraków 96 i 7 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortwing. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Idealna letnia pogoda w Krakowie. Dziś mnóstwo błękitu i słońca. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe. Parasol zostawiamy w domu, nie będzie potrzebny, a na termometrach dzisiaj wysokie wartości, nawet do 32 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr południowo-zachodni, słaby, chwilami umiarkowany. W nocy pojawi się już więcej chmur, zachmurzenie wzrośnie do dużego, możliwy deszcz, na termometrach 13 kresek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortwing. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: 9 minut i godzina 14 jest po południu, jest dobrze, wszystko gra, RMF Max na fali. I powiem wam, zdjęcia, które człowiek jak zobaczył, to musiał kliknąć. Nowe zdjęcia i to prywatne zdjęcia premiera Donalda Tuska.
1: Tak, premier idzie z siatami ciężkimi, widać, bo mięśnie napięte, a w siatkach kilogramy soczystych, pachnących jabłek.
0: Znaczy, soczyste, pachnące to jedno, ale kuszące przede wszystkim, bo to w tym naszym polskim raju te jabłka, co prawda nie wąż, a premier i nie Ewie, a gośce. Ale kurde, kusi.

0: Piątek. Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
9: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
8: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
9: A potem?
8: Potem już tylko dobre.
10: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
8: Kto pierwszy, ten mieszka.
10: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
8: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
16: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
15: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
16: Baw się na koncertach mega gwiazd
15: Justyny Steczkowskiej
16: i Afromental.
15: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
17: Galeria Kazimierz. Psi Patrol i dinozaury. 11 i 12 września Galeria Kazimierz zaprasza dzieci i rodziców na 2 dni pełne zabawy, emocji i wspólnych przygód. Czekają na Was spotkania z bohaterami Psiego Patrolu, świat dinozaurów i atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny, a więcej informacji znajdziecie na www.galeriakazimierz.pl. Już 11 i 12 września dołączcie do wspólnej zabawy w Galerii Kazimierz.
2: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.
19: To popołudnie z RMF Max Kraków. Jest godzina 14. Kinga Nyga. Zapraszam na flash i prognozę pogody. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, w wypadku kolejowym na Mazowszu. Jak mówiliśmy we fleszu przed godziną, w miejscowości Skolniki Suche pociąg relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką.
14: Mamy wykolejoną lokomotywę i 6 wagonów. W pociągu było około setki osób. Z tych osób ciężko ranne są 4 osoby.
0: Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów.
14: Tak wylicza brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce ruszyły 22 zastępy straży. strażackiej, 10 karetek, 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
19: Wypadek spowodował paraliż kolejowy, dodaje Krzysztof Berenta.
15: To jest RMF Max Kraków.
19: 27 września wybory prezydenta Krakowa, a mieszkańcy narzekają na niemrawą kampanię. Jak usłyszeliśmy, brakuje plakatów wyborczych, mało widoczna jest też aktywność samych kandydatów.
12: Ja jej nie widzę.
20: Zupełnie? Żadnych plakatów?
12: No widzę, trochę widzę, ale wie pan co, jakoś tak nie dociera to za bardzo.
20: Jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
12: No koło mnie nie ma nic.
21: Bo może ja się za mało z domu ruszam, a nikt mnie nie zagadnął.
19: Usłyszał Maciej Sołtys. Przypominamy, o fotel prezydenta walczą Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek i Sławomir Pietrzyk. Wiadomo już, która firma przygotuje projekt poszerzenia 24-kilometrowego odcinka A4 między Dulową a Balicami. GDD KIA wybrała wykonawcę. Przemek Błaszczyk.
22: Firma Autostrada 2 ma także uzyskać wymagane uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę, przyznaje Kacper Michna z GDD KIA.
23: Dziś jest to fragment objęty koncesją, natomiast od 16 marca przyszłego roku ta koncesja nie będzie już obowiązywała. Przejazd tą trasą będzie bezpłatny, co oczywiście wpłynie też na zwiększenie ruchu. Dlatego też przygotowujemy poszerzenie tej drogi właśnie o trzeci pas.
22: Ale nie chodzi tylko o to, bo wykonawca ma przygotować również założenia do rozbudowy węzła Rudno, ma również przeanalizować, czy trzeba rozbudować miejsca obsługi podróżnych. Zaplanuje również rozbiórkę bramek w Balicach.
19: Prace budowlane na tym odcinku A4 GDD KIA planuje rozpocząć w 2030 roku. Prace projektowe pochłoną ponad 17 milionów złotych. Lubicie jeździć na rolkach? Rezerwujcie jutro czas. Wieczorem ostatni przejazd Night Skating Kraków.
24: Ostatni przejazd zielony w zeszłym roku, no to było około 1000-1500 osób. No spodziewamy się, że teraz może być nawet do około 2000, no bo zaczyna się już rok szkolny, wszyscy wrócili. Jest to przejazd zielony dla wszystkich, także spodziewamy się dużej frekwencji. Pragnąłbym przypomnieć, że od naszego sponsora będziemy rozdawać kaski dla najmłodszych. Będą to rozmiary XS i S. Rozdajemy je dla wszystkich. Kto przyjdzie do naszego stoiska, taki będzie busik pewnie oznaczony flagami sponsora, to dostanie taki kask, jeżeli się po niego zgłosi.
19: Mówi Robert Sysło z Akademii Rolkarza.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Dzisiaj naprawdę warto wykorzystać pogodę, bo od jutra niestety będzie już chłodniej. Temperatura spadnie do 21 stopni, będzie też więcej chmur, no i możliwe przelotne opady deszczu. No ale dzisiaj w Krakowie pełnia lata, zachmurzenie małe, prawie bezchmurne niebo, no i bardzo wysokie wartości na termometrach, dziś nawet do 32 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasz nastrój, wiatr słabe, chwilami umiarkowany południowo-zachodni, ciśnienie w normie. W nocy na termometrach 14 stopni i więcej chmur.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
27: Świetny plan na popołudnie. Wy nagrywacie głosówki w sprawie tego, co macie w sobie najpiękniejszego.
19: A razem robimy rewie najpiękniejszych słuchaczy RMF Max.
27: Oj tak, razem jesteśmy RMF Max, 5 po drugiej, Asia i

0: Muzycznie i zewnętrznie Alex Warren specjalnie dla was w RMF Max.
1: W miejsce Alexa możecie stawić także swoje imię i będzie wam miło po południu.
0: I się wszystko będzie zgadzało.
1: Asia Małzirek Jakubek, dzisiaj jest dzień urody, więc pięknie was prosimy i zapraszamy na naszego Messengera. Nagrywajcie nam głosówki w takiej właśnie pięknej sprawie.
2: Co ja w sobie mam najpiękniejszego? No, odpowiedź jest prosta. Moją córeczkę przyszłą, która przyjdzie na świat w styczniu.
1: Wow.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Max.
1: Wszyscy piękni, niech się odezwą głosówki RMF Max właśnie w tej sprawie. Co jest w was pięknego, a nikt jeszcze tego nie odkrył?

0: Po południu świat jest dużo piękniejszy. 20 minut po drugiej mamy dla was świetną propozycję.
1: Jeden SMS i szansa na dwa finały, a do tego ten jeden SMS to 560 razy więcej takich szans.
0: Wysyłajcie teraz max na 7327. Mnożymy takie zgłoszenie razy 560, żeby było trochę łatwiej wygrać pieniądze. Uwaga, dziś za samo odebranie telefonu 3000 zł.
1: Wiecie co robić. Max teraz pod 7327.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
7: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
8: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
9: Jeszcze nie, a ty?
8: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
9: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
8: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
9: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
8: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
10: Time to level up!
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
13: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
12: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
16: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
21: I po reklamie.
22: I just need something that's real.
0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
22: Cześć, tu Oskar Sims.
23: Hello, this is September.
24: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: sombr śpiewa, a świat wzdycha. I takie, słyszycie, jak bardzo wzdycha. Takie rzeczy dzieją się nie tylko w dzień urody, codziennie na antenie RMF Max.
1: Ale dzisiaj wyjątkowy festiwal piękna mamy dla was w popołudniu RMF Max i otwiera go Adam.
2: Co jest ze mnie najpiękniejszego? Otóż kebab. Tak, kebab, który właśnie przed chwilą zjadłem.
0: Tak, Adam z szacunku do piękna nawet pogryzł. Tak,
1: umiał się nie podzielił.
0: Troszeczkę tylko. No. Piotr.
3: Najpiękniejszy to ja mam głos do śpiewania, tylko nikt go nie dostanie oprócz mnie.
0: Na szczęście masz nas, Piotr. Max. Shakira i Piotr. Shakira bardziej słychać.

0: Godzina 15. Jak dzisiaj będziecie przychodzić koło szafy, no, to uważajcie, bo będzie słychać, jak ktoś tam w środku szeleści. To będą szeleścić jesienne kurtki, które się cieszą, że jutro będą znowu ubierane.
1: Co szykuje dla nas pogoda i dlaczego matko jedyna, to usłyszycie za moment w prognozie. Bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da!
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Galeria Kazimierz, Psi Patrol i Dinozaury. 11 i 12 września Galeria Kazimierz zaprasza dzieci i rodziców na 2 dni pełne zabawy, emocji i wspólnych przygód. Czekają na Was spotkania z bohaterami Psiego Patrolu, świat dinozaurów i atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny, a więcej informacji znajdziecie na www.galeriakazimierz.pl. Już 11 i 12 września dołączcie do wspólnej zabawy w Galerii Kazimierz.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.
20: Tu jest RMF Max.
21: Hit na maksa.
22: Kraków 96 i 7 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Dzisiaj naprawdę warto wykorzystać pogodę, bo od jutra niestety będzie już chłodniej. Temperatura spadnie do 21 stopni, będzie też więcej chmur, no i możliwe przelotne opady deszczu. No ale dzisiaj w Krakowie pełnia lata, zachmurzenie małe, prawie bezchmurne niebo, no i bardzo wysokie wartości na termometrach, dziś nawet do 32 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasz nastrój, wiatr słaby, chwilami umiarkowany południowo-zachodni, ciśnienie w normie. W nocy na termometrach 14 stopni i więcej chmur.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: składają się na trzy sposoby.
1: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
2: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
1: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
11: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
12: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde

0: Na kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Poznaj Changan, markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. changan.pgd.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Flash, sport i prognoza pogody. To wszystko już teraz w RMF Max. Kraków, jest 15. Kinga Nega. Zaczynamy. Zmarła jedna z osób najciężej rannych w wypadku na torach na Mazowszu, potwierdził Robert Czerwiński z prokuratury w Radomiu. Przypomnijmy, przed południem w Sokolnikach Suchych pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. Pociągiem relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 100 osób, poszkodowanych zostało 27, trafiło do szpitali. Akcja ratunkowa na miejscu właśnie się zakończyła.
6: Wszystkie osoby podróżujące pociągiem zostały przetransportowane do Świetlicy miejscowości Skrzynno. Dalsze nasze działania będą skupiały się na zabezpieczeniu tego miejsca.
5: Powiedział kapitan Marcin Kowalski ze Straży Pożarnej w Przysusze.
4: To jest RMF Max Kraków.
5: Kierowca Ubera, który w poniedziałkowe popołudnie pędził mostem imienia księdza kardynała Franciszka Macharskiego, musi liczyć się z utratą dostępu do aplikacji. O niebezpiecznym przejeździe S7 informowaliśmy na naszej antenie. Tematem zajmuje się nasz reporter.
7: Uber zapewnił mnie, że po otrzymaniu informacji na temat tego zdarzenia natychmiast podjęto działania mające na celu zidentyfikowanie kierowcy, wyjaśnia Iwona Kruk, rzecznik firmy Uber Polska.
8: Każdy kierowca na drodze musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. To obowiązek, który nie podlega dyskusji, dlatego kierowcy, którzy nie przestrzegają przepisów, łamią przepisy lub łamią zasady społeczności naszej platformy, muszą się liczyć z trwałą stratą dostępu do aplikacji.
7: A to oznacza, że rajdowiec z S7 nie będzie mógł świadczyć usług przewozu osób. Niezależnie od tego swoje postępowanie w sprawie prowadzi policja.
5: Tyle Przemek Błaszczyk. Zbliża się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W Krakowie jak co roku mnóstwo wydarzeń.
9: 20 września Wielka Lekcja Ekologii startuje o godzinie 11. Potrwa do 19 w tym roku, ponieważ jest to 10 już jubileuszowa edycja. W planie mamy oprócz stanowisk edukacyjnych i tej strefy namiotowej, mamy również w planie potańcówkę, która pożegna lato, oraz mamy również strefę wykładową, gdzie po prostu mieszkańcy Krakowa będą mogli dowiedzieć się, jak mądrze skosić trawę, jak zatrzymać deszczówkę oraz skorzystać z innych cennych porad.
5: Mówiła Klaudia Jakubek z Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza Urzędu Miasta Krakowa. Planowana jest przebudowa Starego Kleparza, jednej z najważniejszych miejskich przestrzeni handlowych. Inwestycja ma na celu odnowienie targowiska i poprawę estetyki tego miejsca. Projekt przewiduje modernizację pawilonów i nowe zagospodarowanie przestrzeni. Zmiany mają wpłynąć na komfort kupujących i sprzedających i ożywić centrum miasta. Realizacja planowana jest na najbliższe lata. Jutro o 17:00 otwarcie nowej wystawy plenerowej w Alei Róż. Nowa Huta, Dimitrovgrad. Będzie można dowiedzieć się, co łączy te miejsca, a także co je różni.
10: Ostatnia część wystawy to będzie współczesna Nowa Huta, współczesny Dimitrovgrad.
5: Mówi Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty. Teraz już flash sportowy, który przedstawi Krzysiek Chwaliński.

0: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowe RMF Max. Dzisiaj drugi z trzech dni pierwszej kolejki nowego sezonu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się spotkania Liverpoolu z Atletico Madryt i Napoli z Arsenalem. Oba mecze o 21:00. Dziś gra także Barcelona, zmierzy się z Feyenoordem, z kolei PSG zagra ze Slovan Bratysława. Rusza też nowy sezon Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W nowej formule zamiast dwóch grup jest sześć, a każda liczy po cztery zespoły. Industria Kielce. Rywalizacja rozpocznie o 18:45. Od domowego meczu ze szwajcarskim Klins.
1: Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście całej Ligi Mistrzów. Może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji, ale mam nadzieję, że punkty zostaną w hali Legion.
0: To Piotr Jędraszczyk z Industrii. O 20:45 z francuskim Nantes zagra Orlen Wisła Płock.
2: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Od jutra zdecydowane pogorszenie pogody. Zdaniem synoptyków zachmurzenie przez cały dzień będzie przeważnie duże. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, no i będzie dużo chłodniej, bo temperatura zatrzyma się w okolicach 19 kreski. Dlatego dzisiaj warto skorzystać z aury. W Krakowie pełnia lata, dużo błękitu słońca bez opadów deszczu, no a na termometrach dziś nawet do 32 stopni. Wiatr wieje z południowego zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. Warunki biometeo są niekorzystne.
5: Ale wam taki banger zaraz zagramy, że wam kapcie pospadają.
6: Totalnie pospadają, ale trzeba się teraz jeszcze trzymać mocno, bo to dopiero po 15 w RMF Max. RMF Max. Jeszcze kawałek tej środy przed nami, a tutaj Siwek i Borycka, witajcie.
5: Tak jest, trzymajcie się kapci, dzwońcie do babci, jesteśmy z wami.

0: Kaigo za nami w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: I teraz jest moment, żeby zapiąć pasy, ale odpiąć wrotki, bo jak wracacie z pracy, to szybkę można trochę uchylić. I ten włos niech się rozwieje.
0: A łokieć niech lekko wystaje. Niech tam lekko go wiatr muśnie, nawet jeżeli jest lekko przesuszony. Drodzy Państwo, bo to jest Coolio i Gangsta's Paradise. Taki klasyk dla Was wygrzebujemy. No to mała ciekawostka, to numer, który jest i tak reworkiem.
2: Tak, nuty
0: z 76 roku Stevie'ego Wondera. I Coolio wziął to na warsztat, a piosenka jest do filmu Młodzi Gniewni.
2: Tak, pewnie kojarzycie Michelle Pfeiffer z tamtych czasów. Pamiętajcie, żeby smarować łokcie i bawcie się dobrze. Coolio i Gangsta's Paradise.
0: 15.11. Takie klasyki tylko w RMF Max.

0: Lykali ma coś w sobie. To jest piękny numer razem ze Swedish House Mafia. Happiness is so sad w RMF Max. Jak dzisiaj słuchaliście nas w ciągu dnia, to wiecie na pewno, co się dzieje. 10 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania w urodzinowym deszczu nagród, a za odebranie telefonu nawet 3 tysiące złotych. A jak włączyliście radio teraz, no to macie farta generalnie, bo runda bonusowa teraz rusza.
1: Ale fart.
0: Ale fart.
1: Fart jak nie wiem. I uwaga, bo wy wiecie, że my lubimy mnożyć i my tym razem, uwaga, mnożymy razy 600.
0: Wow! Coś niesamowitego. 600 SMS-ów my dostajemy, kiedy ty wysyłasz jeden z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Będzie okazja powalczyć o 10 koła dzisiaj u nas w finale, ale przypominam, za samo odebranie telefonu już 3000 zł.
1: No tak, bo to środa już.
0: To już środa.
1: To już trójka w takim razie za odebranie. Jutro będzie czwórka, ale na razie trójka za samo odebranie. Grajcie śmiało, mnożymy razy 600.
2: MAX. Reklama.
3: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
7: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
6: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
7: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
6: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
8: Time to level up!
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
18: Kochasz rocka i motocykle? Trzecia edycja festiwalu Motorock. 11 i 12 września w sercu Beskidu Wyspowego w Parku Miejskim w Limanowej. Czekają na was motocyklowa parada, zabytkowe jednoślady, food trucki i koncerty. Zagrają m.in. Flapjack, Cztery Szmery i Sedes. Motorock. Zapraszają Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Miasto Limanowa, Zlot Food Trucków, Limanowski Klub Motocyklowy Eskadra i Fundacja Limanowska. Szczegóły na Facebooku.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Od
16: odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
16: I po reklamie.
20: Hejka, tu Maciek.
21: Tu Kasia.
22: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
23: Hej, I'm Ed Sheeran.
22: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Kraków 96 i 7 FM.

0: Za każdym razem ten numer tak mnie trochę jednak tyka w serduszko.
1: Jest ATV. W nim coś absolutnie klimatycznego,
0: tak,
1: też
0: robi
1: go kocham.
0: Takie gili-gili w serduszko robi. No słuchajcie, w pół do czwartej my się jeszcze ogarniamy w pracy, wy pewnie jeszcze też ostatnie rzeczy, ja przyglądam właśnie maile i słuchaj, Michał, mamy szkolenie. Niedługo?
1: Aha.
0: Z zarządzania stresem.
1: Zarządzania stresem.
0: Tak jest napisane w mailu.
1: To ja szkolenia nie potrzebuję, ja potrafię zarządzić stres. Zarządzam stres. I jest stres.

0: Jedziemy, jedziemy za 20 minut, już niecałe będzie 16, a my jeszcze za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, bo od jutra już ma być chłodniej w całej Polsce.
1: Dziś podobno ostatni ciepły dzień, ostatni dzień lata, cieszcie się nim, ja dostałem właśnie chyba powiadomienie. O, chyba na trawkę jedziemy po programie.
2: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: O, czego słuchasz?
4: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
3: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idei ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
4: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
5: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idei. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Hej, wiesz co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy. Tyle do obiadu w twoim RMF Max. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
8: Na ruch i aktywność, także po wakacjach, zaprasza High Five Gym. Szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: jestem Kuba. Dołączam.
1: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Od jutra zdecydowane pogorszenie pogody. Zdaniem synoptyków zachmurzenie przez cały dzień będzie przeważnie duże. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, no i będzie dużo chłodniej, bo temperatura zatrzyma się w okolicach 19 kreski. Dlatego dzisiaj warto skorzystać z aury. W Krakowie pełnia lata, dużo błękitu słońca bez opadów deszczu, no a na termometrach dziś nawet do 32 stopni. Wiatr wieje z południowego zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. Warunki biometeo są niekorzystne.

0: Margaret, tak trochę w klimacie lat 80. Lubię te syntezatorki. Fajnie to brzmi w nowym numerze Prima Ballerina w RMF Max za 6 minut czwarta, a Michał już po rozpoczęciu Ligi Mistrzów tegorocznym, tak?
1: Ale to jest duży dzień w życiu ludzi, niektórych. Ja wiem, że nie wszystkich, ale niektórych tak, moim na pewno i wielu z was pewnie też, słuchaczy RMF Max, ale taką myślą się chciałem z wami podzielić na podstawie tego wczorajszego doświadczenia z Ligą Mistrzów.
0: Tak.
1: To znaczy obejrzałem mecz, studio po meczu, a potem jeszcze skróty po studiu po meczu. I to już tak było w pół do pierwszej. I taka myśl mnie naszła, słuchajcie, że im później pójdziesz spać, tym krócej będziesz spać.
0: Niesamowite.
1: Pomyślcie o tym.

0: są konsekwencje.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Basternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
6: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
5: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
6: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
5: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
6: Baw się na koncertach mega gwiazd
5: Justyny Steczkowskiej
6: i Afromental.
5: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: I po reklamie.

0: No i mamy godzinę 16:00, to popołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nyga, czas na flash i prognoza pogody. Brytyjskie lotniska powoli wracają do normy, ale nie bez przeszkód. To efekt wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, która dotknęła 16 tysięcy pasażerów.
1: W wyniku awarii oprogramowania system nie działał przez 6 godzin, a konsekwencje tego będziemy odczuwać dziś. 180 rejsów już zostało odwołanych, wiele samolotów i załóg utknęło w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się opóźnień. Łącznie 15 brytyjskich lotnisk zostało wczoraj dotkniętych awarią, drugą tak poważną w ciągu ostatnich 3 lat.
0: O czym informował Bogdan Fremorgan.
2: To jest RMF Max Kraków.
0: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na czwórce na odcinku między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Wiliczka w kierunku Rzeszowa. Zderzyły się tu 3 samochody, ciężarowy, osobowy i dostawczy. Ruch odbywa się tylko pasem skrajnym, prawym i pasem awaryjnym. Teraz jeszcze informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od soboty 12 września autobus linii 126 wróci na stałą trasę przez ulicę Podłużną w Olszanicy. To efekt kolejnego etapu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dla pozostałych kierowców nadal obowiązywać będą trasy objazdowe. 440 projektów do wyboru. W piątek rozpocznie się głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.
3: Głosujemy w tradycyjnie dwóch formach, czyli elektronicznie, do której to formy oczywiście jak najbardziej zachęcamy. Strona budżet.kraków.pl. Logujemy się, oddajemy głos. Możemy też zagłosować w formie tradycyjnej papierowej poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny. W około 100 punktach, które są rozsiane po całym mieście, w radach dzielnic, w instytucjach publicznych,
4: bibliotekach,
3: domach kultury, również w mobilnych punktach. Przez wszystkie weekendy w tym trakcie będziemy obecni na różnego rodzaju wydarzeniach miejskich.
0: Zapowiada Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego. Jutro rolkarze wyjadą po raz ostatni na ulicę Krakowa, zbiórka przed Muzeum Narodowym, do przejechania 15 kilometrów i tym razem trasa zielona. Co trzeba potrafić?
5: Musimy wiedzieć, jak zahamować, jak zachować się w sytuacji, kiedy mamy jakieś niebezpieczeństwo, jakieś, podnosimy ręce do góry, informujemy wszystkich uczestników, że jest jakiś wypadek, przewrotka, że są tory, że możemy przejeżdżać z górki, że będziemy jechać. No tutaj informujemy. Wiadomo, że tam też pomagają nasi koledzy z NS Teamu w żółtych kamizelkach, pomagają tym użytkownikom, którzy no, nie radzą sobie, gdzieś tam się przewrócą. Także zgłaszajcie się też do nich.
0: Mówi Robert Sysło z Akademii Rolkarza. Krakowscy taksówkarze włączają się do kampanii Respekt Kraków. Na taksówkach obsługujących popularne aplikacje pojawią się dwujęzyczne naklejki przypominające o zasadach obowiązujących w mieście. Akcja ma promować szacunek dla mieszkańców i zabytkowego centrum Krakowa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Gorące popołudnie w Krakowie, na termometrach powyżej 30 stopni. Zachmurzenie małe, prawie bezchmurne niebo, no i oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr wieje z południowego zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. W nocy pojawi się już zdecydowanie więcej chmur, możliwe opady deszczu, a temperatura zatrzyma się w okolicach 13 kreski. Jutro zdecydowane pogorszenie aury, tylko 19 kresek i chmury.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: 16 godzina, jaka jest, każdy widzi i wie, że czasem, jeśli trzeba jeszcze w tej pracy trochę wytrzymać, to jest ciężko, ale będziemy mieli dla was za chwilę mowę motywacyjną, tak się umówiliśmy dzisiaj.
9: A rzeczywiście, już zapomniałem o niej, już się zdemotywowałem.
8: Warto zostać z RMF Max, tutaj kanał nadawczy Siwy Kiborycka, cześć!
9: Siemano!

0: Taylor Swift powoli kończy, a my, kochani, mamy dla was pewien ważny przekaz.
1: Pomyśleliśmy, że o tej porze przyda się mowa motywacyjna dla wszystkich, którzy na wyjście z pracy jeszcze czekają, jeszcze mają te ostatnie chwile przed sobą. Kochani, wiemy, że jest ciężko, ale ile już za tobą? Poranne wstawanie, spotkanie, które mogłoby być mailem. I ten typ ze szkolenia, który miał tylko jedno pytanko, ale odpowiedziałeś na nie.
0: Ale dałeś radę, przetrwałeś.
1: Dałeś radę.
0: Szef zadzwonił, nie odzwaniaj. Po prostu.
1: To już za późno, pamiętaj. Jesteś zwycięzcą już teraz. Nie musisz zmieniać świata i otwierać kolejnego Excela. To już koniec. Koniec na dziś. Wystarczy, że wyjdziesz z pracy i nie obejrzysz się za siebie.

0: Mamy nadzieję, że pomogliśmy. Dub Dogs, How Does It Feel w RMF Max. Coraz bliżej wyjście z pracy, ale coraz bliżej też bardzo przyjemnych rzeczy, bo za chwilę finał kolejny naszego urodzinowego deszczu nagród.
1: 3000 zł rozdamy komuś, kto odbierze telefon, a mam nadzieję, że tak się właśnie wydarzy. W dzisiejszym finale urodzinowego deszczu nagród zostańcie z nami, być może to wam za chwilę będzie wibrował lub dzwonił telefon.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
14: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
13: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
14: Baw się na koncertach mega gwiazd
13: Justyny Steczkowskiej
14: i Afromental.
13: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
14: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
16: I po reklamie.

0: portalu redcarpettv.pl.
1: Rozkład jazdy o tej porze jest znany. Jazda z nagrodami. Urodziny RMF Max się zbliżają i w związku z tym urodzinowy deszcz nagród, 30 koszy, w nich nawet 10 tysięcy złotych. No i jeszcze kasa za odebranie telefonu, więc chyba pora dzwonić.
2: Rozlosowany telefon, dostarczyła nam go do studia oficjalnie pani Ola jak zawsze, więc dzwonimy, wykręcamy numer i będziemy czekali 6 sygnałów. Jeżeli w ciągu tych 6 sygnałów ktoś odbierze telefon, dzisiaj 3 kafle za to.
3: 3 kafle za samo odebranie telefonu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: RMF Max z tej strony. Urodzinowy deszcz nagród. Taka zabawa. Kto po drugiej stronie?
4: Dzień dobry, Tomek.
2: Cześć Tomek, tu Michał i Justyna. Wiesz, że za samo odebranie telefonu w tym momencie właśnie zarobiłeś 3000 zł?
4: No super, super.
2: Tomek, to nie jest żart.
1: Tomek, gdzie ty jesteś? Bo tak widzę, że bardzo powściągujesz emocje.
4: Jeszcze jestem w pracy.
1: No to wszystko jasne, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilę, bo temat jest poważny do obgadania, bo słuchaj, te 3000 złotych wygrywasz za samo odebranie telefonu, ale teraz jest jeszcze szansa powalczyć o 10 tysięcy złotych, które kryje się w jednym z 30 naszych urodzinowych koszy. W tych koszach też PS5, hulajnogi elektryczne, instaksy, nutribulety, więc nagród jest sporo. Jest też wspomniane 10 tysięcy złotych, tylko że żeby o te kasy powalczyć i o te nagrody, to musiałbyś zrezygnować z tych 3 tysięcy, które zarobiłeś. Nie jest to łatwa decyzja, myślę, że też bym się musiała trochę zastanowić, ale no coś trzeba zrobić, Tomek.
4: A coś intuicja mi podpowiada, żebym wziął 3000.
1: Jesteś no pewien?
2: Teraz pytanie, czy podążysz za tą intuicją?
4: No chyba tak, bo nic innego nie wymyślę.
2: Bo wiesz, Tomek, jeżeli dzisiaj ci już szczęście dopisało tak, że zadzwoniliśmy, to może to jest twój, jak to się mówi, lucky day.
4: A tylko w jednym koszu jest 10 tysięcy?
2: Tylko w jednym.
1: Tak.
4: To nie, to wezmę te 3000.
2: Tomek, 3000 są twoje!
4: Fajnie, fajnie. Naprawdę bardzo się cieszę.
2: Tomek, poczekaj, bo czy tam w robocie ktoś obok ciebie dzisiaj zarobił 3 kafle?
4: Myślę, że nie.
2: Ja też myślę, że nie.
1: Też myślę, że nie, bo to nie jest aż tak szybkie i tak łatwe, ale może być tak łatwo w RMF Max, więc daj znać nam teraz znajomym w pracy, że warto się zgłaszać. Jest jeszcze szansa, słuchaj Tomek, że zadzwonimy do ciebie nawet w piątek, bo każdy SMS wysłany z hasłem Max na 7327 za 69 bierze udział w dwóch losowaniach, czyli ty tak jak dziś wygrałeś, ale może też wygrasz w piątek, albo ktoś z twoich znajomych w pracy wygra w piątek, więc warto.
2: Więc jeżeli tak jak Tomek chcecie mieć możliwość wstać w robocie, powiedzieć, wiecie co? Ja wychodzę, to ślijcie śmiało Max na 7327 za 3,69. Tomek, a tobie gratulujemy, jesteś 3000 zł bogatszy.
4: Dziękuję. Bardzo fajna wiadomość na popołudnie.
0: Max. Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ale wam lubimy nówkę zasunąć w playliście w RMF Max. To rzeczywiście było nowe i tego, myślę, możecie się trochę częściej spodziewać u nas, tak, w playliście.
1: No będzie nowe jeszcze przez chwilę na pewno. To potem już będzie stare.
0: Potem tak.
1: Taka kolej życia jest.
0: Jak przestanie być nowe, to wtedy będzie już nie nowe. To był Robin Schulz i Take It Slow, a zaraz nowa, uwaga, świeżutka prognoza pogody. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: O, czego słuchasz?
2: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
3: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idealizm ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
2: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
4: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Idealizm. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idealizm. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
13: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
12: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
14: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.
4: Gorące popołudnie w Krakowie, na termometrach powyżej 30 stopni. Zachmurzenie małe, prawie bezchmurne niebo, no i oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr wieje z południowego zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. W nocy pojawi się już zdecydowanie więcej chmur, możliwe opady deszczu, a temperatura zatrzyma się w okolicach 13 kreski. Jutro zdecydowane pogorszenie aury, tylko 19 kresek i chmury. We'll be right back.

Halo, dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam wszystkich. Słucham sobie RMF-kę, Max. Dziękuję. Pozdrawiam.

0: shouldn't walk away.
1: To ja tylko ciężko westchnę na te twoje piękne śpiewy. Za chwilkę będzie 17, kochani. To już moment dla tych, którzy wychodzą z pracy, żeby zrobić takie głośne wii, po prostu zostawić wszystko za sobą, a my po 5 wjeżdżamy z zagadkową środą.
2: Co, ja śpiewać nie mogę, a ty możesz robić wii? Co to jest za niesprawiedliwość? Nie podoba mi się to.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV

0: stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
11: Jasne, a co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
12: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.
17: Tu Radek.
18: Cześć, tu Daria Zawiałow.
19: Hey, it's Dua Lipa.
20: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Kraków 96 i 7 FM.
23: Cały czas z wami na 96,7 FM. Kinga Nega, zapraszam na Flash w RMF Max Kraków. Jest 17. W popołudniowym Flashu informacja dla tych, którzy mają w planach odwiedzić Mediolan. Miasto po raz kolejny zdobyło tytuł najdroższego miejsca do życia we Włoszech. Złudzeń nie pozostawia raport Organizacji Obrony Praw Konsumentów. Pod jego lupą znalazło się 20 produktów spożywczych i 13 usług. Wśród nich ceny w barach, u fryzjerów, w pizzeriach, u weterynarzy, dentystów czy w kinach. Ten koszyk kosztuje w Mediolanie 693 euro. Natomiast w Neapolu, który jest najtańszym miastem we Włoszech, 400 metra 2 euro. Wysokie w Mediolanie są także ceny wynajmu pokojów i mieszkań. Wynajem pojedynczego pokoju we wspólnym mieszkaniu kosztuje 700-850 euro miesięcznie.
22: To jest RMF Max Kraków.
23: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dzisiejszego wypadku na Zakrzówku. Jak informowaliśmy, doszło do niego podczas próby skoku do wody z 15 metrów. 60-latek zamiast do zbiornika wodnego spadł na skalną półkę. Ratownicy prowadzili ponad godzinę akcję reanimacyjną, ale mężczyzna zmarł w karetce. Dziś w Krakowie upalnie. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas kąpieli. Czy uda się przebudować stary Klepasz? Zarząd Inwestycji Miejskich chce wnioskować o kasę na modernizację tej przestrzeni. To już drugie podejście. Poprzednim razem przetarg nie wypalił, bo zabrakło kasy. Czy tym razem się uda?
0: To zależy od tego, czy radni zabezpieczą 24 miliony złotych w przyszłorocznym budżecie, bo na tyle dzisiaj szacowana jest ta inwestycja. Jeżeli to się uda, to jest szansa, że prace ruszą w 2027 roku, bo urząd ma już projekt i wszystkie niezbędne pozwolenia.
16: Tak, to prawda. Chcemy zmodernizować stary Klepasz. Najbardziej widoczną zmianą będzie zadaszenie całego placu targowego, ale sama inwestycja to zdecydowanie więcej niż sam dach. Przebudowana zostanie nawierzchnia całego placu, powstaną nowe instalacje, nowy system odwadniania, a także nowe boksy handlowe.
0: Wyjaśnia Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich.
23: A materiał przygotował Przemek Błaszczyk. Warsztaty, eksperymenty naukowe, spotkania z ekspertami i międzypokoleniowa potańcówka. To tylko część atrakcji, które czekają na uczestników jubileuszowej 10. edycji Wielkiej Lekcji Ekologii. Wydarzenie odbędzie się 20 września na terenach zielonych wokół Tauron Areny Kraków. Czego będzie można się dowiedzieć?
18: Rozmowy na temat kiedy i jak często kosić przydomowy trawnik, co to jest zanieczyszczenie światłem, na czym polega gospodarka obiegu zamkniętego oraz jak oszczędzać wodę, czy jak zadbać o przydomowy ogród, aby był jednocześnie piękny i ekologiczny. Dodatkowo w ramach jakby całego wydarzenia i strefy namiotowej uczestnicy będą mogli skorzystać z różnego rodzaju warsztatów, jak na przykład tworzenie filcowych toreb, tworzenie doniczek z dyni, tworzenie kosmetyków z surowców naturalnych, budowa mini domków ekologicznych dla owadów.
23: Mówiła Klaudia Jakubek z Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza Urzędu Miasta Krakowa. Teraz najświeższa prognoza pogody.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Słoneczne i bardzo przyjemne popołudnie w Krakowie. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe. W prognozach bez opadów deszczu, a na termometrach 30-stopniowe wartości. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr południowo-zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Wieczorem i w nocy trochę więcej chmur. Możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 13 kreski. A od jutra zmiana pogody. Będzie więcej chmur. Możliwy deszcz na termometrach 21 kresek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Po 17 w RMF Max wciąż siwek i borycka. Jeśli czujecie gdzieś tam w głowie takie uciskanie, to może być to słynne ciśnienie, ale to też mogą być takie swędzące neurony już czekające na zagadkową środę.
26: Może być tak, że one się już przyzwyczaiły i one już wiedzą, że trzeba się te chwile wysilać.
25: Tak. Max. Zagadka za moment, a tymczasem jeszcze troszkę można się pobujać na wyjściu z pracy.
26: Neurony wrzućcie jeszcze na luz, słyszymy się za 5 minut.

0: Out of Touch to United Nations w RMF Max na 9 po 5.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Ja cały czas nie mogę się nadziwić, jak to jest, że co tydzień losuje się trudne, ale cóż, taki już los zagadkowych środowiczów, którymi jesteśmy dziś wspólnie. Zagadkowa środa i zagadka środowa przed wami.
0: Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? No i pytanie, co odpowiedział mechanik?
2: Co odpowiedział mechanik? To jest znowu zagadka z życia wzięta. Proszę bardzo, zapraszam do dyskusji i Messenger RMF Max. Tam głosówkami odpowiadacie na naszą dzisiejszą zagadkę.
0: Tak, potrzebujemy dobrych detektywów, a wiemy, że potraficie co nieco, bo to już nie pierwsza zagadkowa środa przecież w RMF Max, więc dajcie znać szybciutko. Przypominam zagadkę. Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
2: Głosówki na Messenger RMF Max.

0: Tobi Romeo naładował nas energią, a my wracamy do zagadkowej środy.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pierwsze poszlaki od detektywów RMF Max już się pojawiły, ale przypomnę jeszcze zagadkę. Jakbyście dołączyli, to żebyście wiedzieli, o co chodzi. Uwaga! Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
3: Dobrze, może pan jechać. Do widzenia.
2: Ale by były jajca. Słuchaj, jakbyśmy powiedzieli, że to jest poprawne rozwiązanie.
0: Ale to byłaby to, to tak, nie jest, tak. Powiedziałbym, że byłaby to heca.
3: No jak to co? Powiedział jeździć, obserwować. Jak każdy szanujący się mechanik.
0: Dobra, czuję, że zaczynamy budować mechanika perfekcyjnego.
4: U mnie działa.
0: Oho, mamy. Tak. Bingo się zbiera.
4: Gwarancja do bramy i się nie znamy.
0: I mamy bingo!
2: Mamy bingo mechanika, ale cały czas szukamy jeszcze poprawnej odpowiedzi na zagadkę. Za chwilę rozwiązanie, więc jest jeszcze szansa się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max. Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400. Zapytał, jak tam mój samochód, a co odpowiedział mechanik?
5: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: O, czego słuchasz?
7: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
6: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW IDEIS ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
7: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
8: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW IDEIS. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
10: Hej, wiesz, co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max leciało, bo jakoś tak dobrze.

0: ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym, szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
8: I po reklamie.
9: Jestem Kuba.
10: Tu Martyna.
11: This is Lady Gaga.
12: Z tej strony Klao.
13: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Kraków 96 i 7 FM.

0: czas na rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
3: Nie dość, że panu 4 koła zrobiliśmy za połowę ceny, to jeszcze katalizator wycięty.
2: To też jest jedna z moich ulubionych odpowiedzi dzisiaj, no.
4: 200 jeszcze doliczyłem, ponieważ musiałem podpiąć komputer.
2: Tak. No tak, no koniecznie.
0: No nie no, jak komputer został podłączony, to pewnie, że 200. To jeszcze no. Pisiąt na piwku by wypadał.
2: No przynajmniej.
0: Ale padły też poprawne odpowiedzi, bo te dwie poprawne nie były, choć były wspaniałe, kreatywne i piękne.
2: Tak,
0: dziękujemy,
2: one dostały
0: wam za nie.
2: Order z ziemniaka od kanału nadawczego RMF Max. Michał i Justyna, przyznajemy takie ordery.
0: Ale
2: gratulacje.
0: Ta odpowiedź, której naprawdę szukaliśmy, padła wielokrotnie i brzmiała następująco.
5: Panie, jaki samochód? Pan żeś motorem przyjechał.
6: A skąd mam wiedzieć, jak pan motocyklem przyjechał? Przecież przyjechał pan motocyklem.
7: Ladies and gentlemen, we got him.
2: No jak zwykle po prostu detektywi RMF Max rozpykali tę zagadkę. Pięknie, o to chodzi. Słuchajcie, zagadkowa środa oczywiście wróci za tydzień. Może będzie jeszcze trudniejsza.
0: Może kiedyś w ramach zagadki zagadkowa środa będzie we wtorek. Kto wie?
2: To by była dopiero niespodzianka, no.
0: I zagadka.
2: Wow. Zostańcie z RMF Max.

0: Ja jestem osobą, która raczej szybko się nudzi rzeczami, ale ten numer... To nie jest ten przypadek. Świetny Tame Impala i Dracula w RMF Max.
1: A ja jestem osobą zapowiadającą prognozę pogody.
0: Cześć osobo.
1: Zapowiadam prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
2: Poznaj Changan, markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. changan.pgd.pl.
3: Hej Kaśka, wybrałaś już studia?
4: Ciągle nie wiem, a ty?
3: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
4: Zostaniesz rolnikiem?
3: No, mogę, ale ja akurat wybrałem bioinformatykę i analizę danych.
4: Wow!
3: No, mają bogatą ofertę kierunków gwarantujących fajną przyszłość. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, bioekonomia, browarnictwo i słodownictwo, ogrodnictwo i wiele innych.
4: A inżynieria środowiska?
3: No jest!
4: O, i to kierunek dla mnie!
3: Super! Leć po szczegóły na rekrutacja.urk.edu.pl.
5: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Zapraszamy na dni otwarte w Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września poznaj z bliska i przetestuj nowego Yarisa Cross. Nowoczesnego, miejskiego SUV-a. Sprawdź najnowsze technologie, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Toyota Dobrygowski od 7 do 12 września. Modlnica Częstochowska 30.
6: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
7: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę. Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
6: I po reklamie.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.
6: Słoneczne i bardzo przyjemne popołudnie w Krakowie. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe. W prognozach bez opadów deszczu, a na termometrach 30-stopniowe wartości. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr południowo-zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Wieczorem i w nocy trochę więcej chmur. Możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 13 kreski. A od jutra zmiana pogody. Będzie więcej chmur. Możliwy deszcz na termometrach 21 kresek.

0: Mówi to The Sun, czyli w kierunku słońca się poruszamy i o to chodzi, słuchajcie, bo już to słońce weekendu nam powoli wstaje na horyzoncie. Ładnie? Ładna przenośnia?
1: Proszę bardzo, Juliusz Słowacki zawitał do studia. Dzień dobry, bardzo
0: dzień
1: nam
0: dobry.
1: Miło.
0: Dzień dobry, akurat chodziłam do liceum imienia Juliusza Słowackiego, także cieszę się, że jego część we mnie żyje.
1: Tak, ewidentnie.
0: W jakiś sposób.
1: Czuć ją.
0: To dziękuję.
1: Siwek i Borycka, dzięki za dziś, do usłyszenia. Już teraz graba w RMF Max.
2: Reklama. Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
3: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie.
4: Czy szanownemu panu smakuje?
5: Co za absurd.
4: Cieszę się bardzo. Może dołożę?
5: Z przyjemnością nie odmówię.
4: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
5: Kto? Gdzie?
4: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem zaklętych rewirów. 27 września.
6: Bilety na biletomat.pl.
7: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
8: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
7: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
8: Baw się na koncertach mega gwiazd
7: Justyny Steczkowskiej
8: i Afromental.
7: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i

0: Znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Galeria Kazimierz. Psi Patrol i dinozaury. 11 i 12 września Galeria Kazimierz zaprasza dzieci i rodziców na dwa dni pełne zabawy, emocji i wspólnych przygód. Czekają na Was spotkania z bohaterami Psiego Patrolu, świat dinozaurów i atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny, a więcej informacji znajdziecie na www.galeriakazimierz.pl. Już 11 i 12 września dołączcie do wspólnej zabawy w Galerii Kazimierz.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Słuchajcie, RMF Max Kraków, jesteśmy na 96,7 FM. Kinga Nega, czas na najświeższy flash. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek i Sławomir Pietrzyk. Na kogo krakowianie będą głosować? Sprawdziliśmy.
2: No żaden mi nie jest bliski, kojarzę tylko tego Gibałę, nie? Który kandydował w pierwszej kadencji. To tylko tyle. I wiem tyle, że sponsorował odwołanie Miszalskiego.
3: Na kandydata PiSu, bo ja jestem prawicowa, natomiast też się tak waham nad Łukaszem, ale raczej bliżej jest mi do Drewnickiego.
4: Nie mam takiego faworyta.
5: Wybór jest jaki jest i po prostu ciężko się na kogoś zdecydować. No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
1: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Maciej Sołtys. Wybory przypominamy 27 września. GDDKiA wybrała wykonawcę, który przygotuje projekt poszerzenia 24-kilometrowego odcinka A4 między Dulową a Balicami. Szczegóły zna nasz reporter.
6: Firma Autostrada 2 ma także uzyskać wymagane uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę, przyznaje Kacper Michna z GDDKiA.
7: Dziś jest to fragment objęty koncesją, natomiast od 16 marca przyszłego roku ta koncesja nie będzie już obowiązywała. Przejazd tą trasą będzie bezpłatny, co oczywiście wpłynie też na zwiększenie ruchu. Dlatego też przygotowujemy poszerzenie tej drogi właśnie o trzeci pas.
6: Ale nie chodzi tylko o to, bo wykonawca ma przygotować również założenia do rozbudowy węzła Rudno, ma również przeanalizować, czy trzeba rozbudować miejsca obsługi podróżnych. Zaplanuje również rozbiórkę bramek w Balicach.
1: Prace projektowe pochłoną ponad 17 milionów złotych. Wawel znowu rozbłyśnie po zmroku. Za 2 tygodnie podczas 4. edycji festiwalu Wawel jest wasz w Ogrodach Królewskich odbędzie się wyjątkowe widowisko świetlne. Historyczna przestrzeń zamieni się w nastrojową scenografię zbudowaną ze światła i cienia. Węgierski przewoźnik podsumował wakacyjne podróże z lotniska w Balicach. Mieszkańcy Krakowa najczęściej latali na południe Europy. Pierwsze miejsce zajęły Włochy, drugie Hiszpania, trzecie Grecja. Na kolejnych miejscach również inne południowe kierunki, takie jak Francja, Chorwacja czy Bułgaria. Podróżni z Małopolski najczęściej wybierali takie miasta jak Mediolan, Rzym, Paryż oraz Barcelonę. Trwają zapisy na mundurowy Festiwal Mocy w Tauron Arenie. W jakich konkurencjach zmierzą się zawodnicy?
8: To wydarzenie sportowe, łączące ze sobą różne dyscypliny sportu. Zaczynamy w godzinach porannych od walk eliminacyjnych w 3 konkurencjach, czy w 3 dyscyplinach, mianowicie w karate, w brazylijskim jiu-jitsu i w kickboxingu. Później przerwa dla sportu, walki i wchodzą sporty siłowe i tutaj będzie wyciskanie sztangi leżąc oraz podciąganie na drążku.
1: Festiwal Mocy 23 października, dodaje podinspektor Marcin Dakowicz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Przed nami zmiana pogody już w nocy. Zdaniem synoptyków zachmurzenie wzrośnie do dużego. Trzeba liczyć się z opadami deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 15 kreski. Warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. A jutro również na niebie zdecydowanie więcej chmur, choć krótkie lokalne przejaśnienia są możliwe. Będzie też zdecydowanie chłodniej. Temperatura maksymalna to tylko 19 stopni. Warunki biometeo mają być niekorzystne. Możliwe opady deszczu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Wybiła nasza godzina. Witajcie na pokładzie. Przemek Grybowski z wami od 18 w RMF Max. No to gdzie dzisiaj popłyniemy? Będzie przystanek na liście Hobbens o 20, a później dopłyniemy sobie do pięknego wrześniowego wieczoru. Wasze ulubione kawałki, najciekawsze nowości. Teraz DJ Moonlight i Fordo o dziewczynie z Alabamy, takiej 10 na 10.

Joelle, El Corazon, Enrique Plexiglas w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważna data w historii internetu. To był 9 września, rok 98. Google zaczyna działalność jako firma. Wyszukiwarka powstała z projektu Larry'ego Page'a i Sergeja Brina na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda. No i dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić internet bez wyszukiwania, chociaż coraz więcej przyjmuje AI. Teraz numer, którego AI nie zrobiło, chociaż próbuje, to producent Aitch przerabia disco classic, zrobił to doskonale, tak to leci. Ring My Bell w RMF Max.

0: To Liwka i nasza nowość w RMF Max. Poza tobą nic. Ciekawe, czy gdy Liwka była mała, to słuchała Michała Wiśniewskiego. Pewnie tak. Dzisiaj Michał obchodzi swoje kolejne urodziny i my z tej okazji zapraszamy. Mamy specjalny quiz na rmfmax.pl, który zaczyna się łatwo, ale później robi się coraz trudniej. Na przykład jest takie pytanie. Ile razy Michał Wiśniewski zawierał związek małżeński? 3, 4 czy 5? Powiem wam, że ja już się pogubiłem. Kto będzie najlepszy w tym quizie? Dajcie znać, wskakujcie teraz rmfmax.pl.
1: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
11: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
10: Właśnie, a teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
11: No, a potem?
10: Potem już tylko dobre.
12: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
10: Kto pierwszy, ten mieszka.
12: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
10: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
16: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
15: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
17: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie.
6: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.

Cały dzień to Kaigo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję już na weekend, może taki maraton komedii, także tych głównie romantycznych, Adama Sandlera, no bo dzisiaj Adam Sandler obchodzi swoje kolejne urodziny. 60 lat, nie widać na pewno na scenie. Aktor i komik jest znany na przykład z Nieoszlifowanych Diamentów czy 50 pierwszych randek. O, ten drugi film to obowiązkowo trzeba sobie przypomnieć, ja już zapomniałem, ale wiem, że było dość zabawnie. A teraz będzie bardzo klimatycznie, bo mam dla was taki fajny kawałek w RMF Max, Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower.

0: Faith, Alan Walker, Ava Max. Czy zdobędą szczyt listy Hobbent w tym tygodniu? Zobaczymy. Nowe notowanie od 20. Mamy fajny wywiad z Alanem Walkerem. Część sprawdzicie także teraz na Instagramie RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie. No i będzie kawałek, który mam w piątce ulubionych tego miesiąca. Słucham najgłośniej jak się da. Czeka Swedish House Mafia, Le Kelly, ich Happiness is so sad.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSWiTEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSWiTEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiTEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Przed nami zmiana pogody już w nocy. Zdaniem synoptyków zachmurzenie wzrośnie do dużego. Trzeba liczyć się z opadami deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 15 kreski. Warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. A jutro również na niebie zdecydowanie więcej chmur, choć krótkie lokalne przejaśnienia są możliwe. Będzie też zdecydowanie chłodniej. Temperatura maksymalna to tylko 19 stopni. Warunki biometeo mają być niekorzystne. Możliwe opady deszczu.

0: tylko czy grzyby są już w lasach, a przypomnę, że są, ale też wie, co się dzieje na światowych listach przebojów. Marlon Hofstadt ostatnio trafił i czeka na wasze głosy także teraz w tym numerze I Like rmfmax.pl. Nowe zestawienie dosłownie za kilka minut, dziesiątka hitów premiery, w tym nowość od dziewczyn z Cat's Eye, kawałek, którego może jeszcze nie słyszeliście. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków i klubowy rozkład jazdy. Jakie atrakcje w krakowskich klubach nas czekają? Koko klasycznie zaprasza do siebie nie tylko w piątek i sobotę, ale również w czwartek, i tutaj dużo darmowych bajerów na was czeka. Szczegóły sprawdzajcie na ich Facebooku. Ale oprócz tego możecie sobie odnotować, że 19 września czeka nas Erasmus Party, a to na pewno będzie gorąca impreza. Gorąco, jak zawsze, będzie też w Zoo. Zoo Klub, czyli jeden z najciekawszych klubów na Kazimierzu, zaprasza do siebie na Less is More 11 września. Impreza, na której jeżeli przyjdziecie bez koszulki albo na miejscu zdejmiecie koszulkę, to dostajecie dwa razy więcej. Tak to działa w Zoo. Z kolei jeżeli macie ochotę na klimat lat 80., no to 12 września do Zoo zaglądajcie, bo tam playlista właśnie prosto z lat 80. No i Prominent zaprasza do siebie. Na przykład na jutro karaoke startuje o 21, a w piątek Latino Night 21.30.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.

0: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
1: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
2: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
1: Właśnie, a teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
2: No, a potem?
1: Potem już tylko dobre.
3: Sprawia, gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
1: Kto pierwszy, ten mieszka.
3: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
1: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
4: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
5: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
4: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
5: Baw się na koncertach mega gwiazd
4: Justyny Steczkowskiej
5: i Afromental.
4: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: I po reklamie.
8: Z tej strony Asia,
9: tu Ola i Jarek.
10: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
11: Cześć, tu Oskar Cyms.
12: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
13: Dobry wieczór, witajcie w środę na liście Hopbence. Przemek Grabowski z wami, odliczamy najważniejsze hiciory, sprawdzamy nowości, będą premiery, będzie nowa piosenka od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl, za kilka minut też nowości od PZ-a, a zestawienie otwiera nam tanecznie dzisiaj Tobi Romeo i jego Fly High.
4: RMF Max, numer 10.

czy można powiedzieć, że PZ to taki nasz polski Jay-Z rapowej sceny? No, może trochę. Kto się zgodzi, czy przesadziłem, czy nie? No, możecie komentować na liście Hobbenz. Bez nas nie zaczną, to PZ i bez was nie będzie go w zestawieniu listy Hobbenz. Głosujecie na rmfmax.pl. Za kilka chwil kolejne taneczne nowości. Wraca Robin Schulz, a na dziewiątym rozsiada się w środę Somber i tak śpiewa My Body Isn't Ready.

Robin Schulz odświeża klubowy klasyk od Watermata, Take It Slow. Nawet tutaj mamy żywe instrumenty. Ciekawe, czy Robin Schulz też tak potrafi dmuchać w fujarkę. To nowość, miejsce ósme. Teraz wracamy do wakacyjnych wydarzeń. Tak, jeszcze we wrześniu wasze głosy starają się również Alesso z ekipą One Republic, In Your Eyes. No może jutro już w zestawieniu rmfmax.pl.

0: Ballerina, nasza kolejna nowość. Margaret debiutuje na liście Hot Bands, a wiecie, że zaczynała od jazzu. A przełom był 13 lat temu, dokładnie w 2013 pokazała przecież piosenkę Thank You Very Much, no i dwukrotnie próbowała reprezentować Szwecję na Eurowizji. Trzymamy kciuki za jedynkę i za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów. Dzisiaj w środę na liście Hot Bands wróci tutaj także Axwell i dziewczyny z Cat's Eye.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Kraków. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
14: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
13: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
14: No, a potem?
13: Potem już tylko dobre.
15: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
13: Kto pierwszy, ten mieszka.
15: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
13: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
16: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na CuraProx.pl.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Kraków 96 i 7 FM.
23: Six. Numer 6.

To jest taki kawałek, który buja o każdej porze dnia. Polecam rano, po południu i wieczorem. No i na liście Hot Bands zrobili to Post Malone i Swae Lee. Sunflower też czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Skoro taki dobry klimat, no to może już jutro w zestawieniu. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. No tutaj nie posiedzimy, będziemy tańczyć. Axwell i jego Whatever Turns You On.

0: House z Manchesteru, gdzie mieszka i produkuje Josh Baker. Nasza nowość My Place, wcześniej na czwartym Oscar Sims bez końca. No i jeszcze kilka minut i premiera nowego singla od dziewczyn z Cat's Eye. Jak myślicie, czy powtórzą swój największy sukces? Powiem wam, po pierwszym odsłuchu jest to możliwe. Pierwszą trójkę otwieramy trensowo. Tutaj Armin van Buuren i Sasha, ich Everlasting.
1: Max 3, numer

szybko wpada w ucho, prawda? To nasza premiera dzisiaj na liście Hot Bands. Wracają dziewczyny z Cat's Eye. W numerze Animal to 6 dziewczyn, które zostały wybrane w specjalnym castingu. To laski z różnych stron świata, i z Europy, i ze Stanów, a nawet z Korei, no bo przecież ich korzenie są bardzo, bardzo k-popowe. Cat's Eye czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Armin van Buuren i Everlasting. Na drugim Topic z Becky G w numerze Sorry Papi. Ale miejsce pierwsze wraca ta ekipa. Gibbs, Ego i For Money rządzą w tym numerze Ostatni Dzień Lata. Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Igo oraz Pomani mają swoją jedynkę na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo mam tutaj trochę fajnych kawałków. Zagram z przyjemnością. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków i kilka podpowiedzi na to, gdzie można zaimprezować, choćby dzisiaj. Możecie zaglądać oczywiście do Prozaka. Tutaj się nie śpi, tutaj się imprezuje. No Sleep Room Prozac 2.0 zaprasza od 22.30 do białego rana i wiecie, że w Prozaku faktycznie tak to wygląda. Jeżeli natomiast chcielibyście poimprezować się w klimacie Gorillaz, to możecie zaglądać do Prozaka jutro 22.30.

0: i doskonała.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wiesz, co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.

0: Na ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym. Szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
0: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
5: Squash to sport dla ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
7: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
12: Hi, this is Denzel.
13: Hey yo, this is Eminem.
14: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Kraków 96 i 7 FM.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Czy Kivito Bambino? No na pewno mają muzyczny talent. Witajcie po 21 w RMF Max. To jest ten czas, kiedy już chyba nie trzeba siedzieć nad książkami, można się wyluzować, nawet jeżeli ktoś tam musi trochę pozakuwać, to no to można zrobić sobie przerwę, w szczególności, że teraz poleci taki lightowy, chillujący numer. Jego muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'u, afro house'u i nawet trochę soul'u. Wiz the MC wraca w nowości Fallen Stars.

0: tobą na chacie, Daria Zawiałow na chacie z RMF Max. To będzie można robić niedługo wieczorowo na chacie. Będzie można robić ludziki z kasztanów. Słuchajcie, to jest ten czas. Byłem dzisiaj w parku i zauważyłem, że kasztany już tam dojrzewają, już coraz większe każdego dnia i niedługo wszystko pospada i będzie można sobie porobić ludziki. Jak co roku? No to wysyłajcie zdjęcia swoich ludzików do graby. Może zrobimy jakiś konkurs. Za chwilę muzyczny ludzik Eminem i jego Houdini. RMF Max.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Krzychu.
12: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
13: Hi, this is Denzel.
14: Hey yo, this is Eminem.
12: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra wieczorowo w RMF Max. A kto z was był ostatnio na koncertach IN, która coraz częściej odwiedza Polskę? Widziałem relacje w internecie. Fani pisali, że było jakoś dziwnie, bo ona śpiewała, starała się, tańczyła, a ludzie to jakoś tak stali, cytuję, stali jak kołki i wszyscy nagrywali. No takie mamy czasy. Ludzie już tak jakby często bawią się mniej. Idą sobie może postać, ja nie wiem. Teraz przypomnę wam jeden z największych hitów IN w RMF Max. Kiedyś jedynka na liście Hot Bands. Hot

Klubowe bity Dub Dogs w RMF Max. Akurat na świętowanie urodzin, które dzisiaj, przypomnę, świętuje również Michał Wiśniewski. I z tej okazji mamy dla was urodzinowy quiz. Jak dobrze znacie Michała Wiśniewskiego, rmfmax.pl. Im dalej w las, powiem wam, tym pytania są trudniejsze. Na przykład jest takie: jak nazywała się druga żona Michała Wiśniewskiego? Anna Świątczak, Dominika Tajner, czy może jednak Marta? Przyznaję się, znowu się pogubiłem.

0: Jego muzyka nadaje się idealnie także na wieczór i na dobranoc, ale ja jeszcze nie mówię wam dobranoc, chociaż żegnam się w RMF Max. Kygo przed chwilą. Jutro wracam do was z hitami, z nowymi bitami, no i z nową dziesiątką listy Hot Bands. Słyszymy się czwartkowo o godzinie 18, a po 22 też mnóstwo świetnej muzyki w RMF Max. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: I po reklamie.